0: Radio ESK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio S.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce czasem się przebije. Termometry pokażą około 14 kresek. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasol może się przydać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów.
3: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Padało w trakcie protestu, a związkowcy mówili też:
5: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robisz dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
6: Nie mamy rynku węgla. Te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
3: A w Warszawie manifestowali m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszanie niedźwiedzi, przekonuje rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
7: To są paznokcie, widzisz?
8: A to świeże, to z wczoraj.
7: To świeżutkie ślady. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
3: Usłyszał dziennikarz eski Mateusz Chłyston od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
9: SK Ostrzeszów News.
10: Stasia Źródlewsko-Lejnik. Ponad 1 300 000 złotych wydała w ubiegłym roku Kobyla Góra na drogi i transport. Najwięcej kosztowało oświetlenie ulic, to
11: 383 tysiące.
10: Mówi radna Alina Dębna. Pieniądze poszły też na równanie dróg gruntowych, koszenie poboczy i nowe znaki drogowe. Lekarze z Indii uczą się od lekarzy w szpitalu w Kaliszu. W Okrąglaku pod okiem ortopedów doskonalili techniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem syntetycznego implantu. To nowoczesna metoda leczenia urazów stawu kolanowego, szczególnie ważna dla osób aktywnych fizycznie i sportowców.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Welcome w czwartek.
14: Dzień dobry.
13: Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
14: No to jak się mam się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Janka, jestem na przykład lubię żużel.
13: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
14: Ach, łapcie za telefony i messengery, dajcie znać, kim jesteście, co lubicie. Dzień dobry, pan też chce się przedstawić, prosimy.
15: Jakie te szczupaki lubisz?
13: Grube, tłuste mamuśki. No ale nie wymiguj się, jestem Marcin i lubię
15: Weekend.
13: Do Voxa zapraszam.
16: Zapraszamy na...

0: muzyczni innowiercy. Nowa religia. 8 po 6. Dzień dobry, witamy.
1: Zgadza się, oczywiście. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Z niektórymi się już znamy, ale nie ze wszystkimi.
0: Możemy sobie odnowić te znajomości, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu. Dzień odnawiania znajomości. Jest z nami Paweł, nasz wydawca. Paweł, poznajmy się. Kim jesteś i co lubisz?
2: Jestem Paweł.
0: Aha,
2: i lubię czasami sobie pograć na komputerze.
0: O, a w co?
1: Nie kłam, przepraszam.
2: I w FIFA, i w CS-a.
0: Counter-Strike
2: Global Offensive. Ewentualnie okay. Counter-Strike 2.
1: Pykać, tak zwanie.
0: Klasyka. Zostaw ten komputer, bo burza idzie. Wyłącz go. No.
1: Telefony. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.
3: W odpowiedzi na wasze pytanie odpowiem takim klasykiem. Kim jestem? Jestem zwycięzcą.
0: Wiadomo, co lubię? Wygraną.
4: Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Tak, klasyka tematu. Ktoś jeszcze na linii numer 2? Kim jesteście? Co lubicie? Dzisiaj odnawiamy znajomości.
5: Ja jestem wiernym słuchaczem Radia SK i uwielbiam i słuchać.
0: Bardzo
1: dziękujemy. Dziękuję, to było bardzo ładne. Prosimy o więcej. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi, prawda?
6: Jankes i Wiktor.
0: A wiesz co lubi Johnny?
1: Johnny?
0: No, jestem Johnny i...
7: Lubię placki.

0: To ranne prasowanie.
1: Czyli to, co najważniejsze ze świata i nie tylko oczywiście, z kosmosu też czasami.
2: No i nasza kochana Jadzia, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tutaj mamy dzień odnawiania znajomości. Każdy mówi, kim jest i co lubi, więc ty kim jesteś i co lubisz?
0: Jestem Jadzia. I lubię was.
1: O, to ładne. Bardzo ładne. My też jesteśmy takie Jadzie i też bardzo

0: ciebie lubimy oczywiście.
1: Tak, ja kiedyś lubiłem tę aktorkę, bo czytam teraz, że Halle Berry to jest amerykańska aktorka.
0: Dlaczego go kiedyś, teraz już nie lubisz?
1: Ja kiedyś bardzo doceniałem to, że była młoda.
2: Dzisiaj już nie.
1: Nie, no teraz oczywiście cenię ją za sztukę aktorską i kunszt. I ona teraz psioczy na mężczyzn i oświadcza, że, uwaga, jej zdaniem większość kobiet udaje w łóżku, i tu jest jeszcze cytat, kobiety po cichu czekają, aż to się skończy, ten akt łóżkowy.
0: Pytanie do ciebie, Jadziu, ty jako ekspertka, jak to jest naprawdę?
1: No właśnie.
0: Powiedz nam, no.
2: Powiedziałabym wam, ale już nie pamiętam.
0: No nie, no przestań, Jadzia. Jesteś wspaniała. No dobra, nie zaglądamy tam dalej do łóżka, aczkolwiek Roxana Węgiel. Tak. Lubimy, kochamy, uwielbiamy, machamy, pozdrawiamy. Zdradziła, czy ma z Kevinem ze swoim mężem rozdzielność majątkową?
1: Takie pytanie padło w ostatnim talk show. No i piosenkarka powiedziała, że nawet przez myśl by jej to nie przeszło i że nie mają żadnej rozdzielności. To jest klasyczna, normalna Polska w kościele zawarta rodzina.
0: Rodzina, tak,
1: tak
0: dokładnie.
1: Jakieś rozdzielności będą wymyślali.
2: Pamiętam, jak do was do radia przyszli razem.
0: Oj, byli, tak.
2: Rzeczywiście, cały czas byli nierozdzielni.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: To prawda. A to by się podoba Roxy Węgiel?
2: Tak.
0: No dobrze, nam też.
2: No, no, no, no, no.
1: Nam chyba bardziej.

0: Reklama.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: W Ostrzeszowie poranek zapowiada się ciekawie. Słońce będzie próbować przebić się przez ciemne chmury, a temperatura osiągnie około 15 kresek. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Warto mieć przy sobie parasol.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Urządzenie

0: zawyżało prędkość, a mandaty zostaną anulowane. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na A6C między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
1: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
0: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
2: No i samo się popsuło, no przecież ktoś by tak ustawił, nie no.
3: SK Sport News.
0: Deklasacja w finale Ligi Europy po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Maty Kasz. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. A główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydującą mecz.
4: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
5: Kama nad morzem, pojechała już pilnować, rozkładać parawany i bardzo dobrze.
6: A my sobie odnawiamy znajomości zgodnie ze świętem w kalendarzu. Kim jesteście, co lubicie, dajcie znać, bo chętnie się poznamy.
7: Hej SK, ja jestem pomocną sąsiadką, o którą mogą pobić się sąsiedzi. Czy coś jeszcze dodać?
6: Co sąsiadka lubi, to przyniesiemy. Cukier, sól, czy tam...
8: Radio SK.
6: Bo przecież nie pieprz, nie?

0: No ja bym nie przesadzał z tym leżeniem w łóżku. 36 minut po 6 do pracy, rodacy, czwartek dzisiaj.
1: Pobudka, uwaga, bo Sanepid już działa, już kroczy, już sprawdza. Podkarpacki, bo tutaj jesteśmy, Sanepid.
0: U nas do lodówki mogliby radiowej zajrzeć.
1: No, czasami się dzieje, to rzeczywiście.
0: Janek Pirowski zostawia takie rzeczy, tam niektóre
1: niespodzianki. Rzeczywiście, no dobra, ale podkarpacki Sanepid, którego na razie nie było w naszej lodówce, w najnowszych badaniach zaliczył niestety 100% skuteczności.
0: Ocie, ale co, że jak?
1: 5 na 5 pobranych losowych próbkach drobiowego kebaba mrożonego wykryto w 5, czyli w 5 na 5, czyli we wszędzie, wykryto bakterię salmonella. Taka sytuacja.
0: Kiedyś mój wuj takie miał powiedzenie przy grillu,
1: że co?
0: Że jak położysz i poczekasz, to się wypali. Jankes, Kama i Wiktor. Reklama.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: Naszej wokalistki, czyli Kamy, nie ma dzisiaj w radiu, więc Jankes, no pozostaje nam do ustalenia, czy ty, czy ja. Ja, czy ty?
1: Dawaj ja dzisiaj.
0: Dobra, to uwaga, przygotuj się. 3, 2, 1, gardło.
1: Jak ma na imię?
2: Asia!
1: Asia! Asia! Asiu, dzień dobry, witamy! Asiu, jesteś?
3: Tak, witam, dzień dobry,
1: no,
3: cześć.
1: No, dzień dobry, witamy, witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś od samego rana. Pobudka, bo to twoje święto.
0: Właśnie, czy to urodzinki. My cię obudziliśmy, czy ty już jesteś na nogach od jakiegoś czasu, bo nie chcesz marnować czasu na urodziny?
3: No, jestem na nogach akurat.
0: To przez pracę, czy właśnie przez twoje święto? Wstałaś, bo musiałaś, czy wstałaś, bo chciałaś?
3: Wstałam, bo musiałam wyprawić dziecko do szkoły.
1: No, dobrze. Dobrze, dobrze. To za chwilę odprawimy kogoś kolejnego. To uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Moja siostra, moja najlepsza przyjaciółka, moja podpora na każdy zły dzień.
0: To jest jedyna osoba, której ufam bezgranicznie, która wie wszystko o mnie i która potrafi mnie postawić do pionu i nakrzyczeć. No, kto to napisał?
1: Moja sisterka.
3: Pewnie moja siostra.
1: Tak, właśnie.
0: To właśnie ona, twoja kochana. To ona postanowiła
3: nam. Ona zawsze myśli, kurde, o innych. No,
1: i tak też było w tym przypadku oczywiście.

0: oczywiście. Co masz do powiedzenia z okazji swoich urodzin w stronę swojej siostry?
1: Że jest szalona i że ją bardzo kocham, naprawdę jest dla mnie mega też wsparciem i zawsze myśli o innych i mam nadzieję, że się kiedyś też to zwróci.
2: Pięknie.
1: I że zawsze można mnie liczyć.
2: To jest tak zwany pozytywny wzrusz. Lubimy, tak, lubimy takie łezki, bo je tam słychać, bo to są najpiękniejsze łezki świata.
0: Słuchaj, mamy, no, mamy dla ciebie prezent urodzinowy od nas od Radia SK w kopercie.
2: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Brawo, brawo, brawo, brawo!
1: Mega, super. Ale się cieszę, strasznie.
2: W tej czwórce na pewno znajdzie się twoja siostra w ramach rewanżu.
1: Oczywiście, jakby mogła jej zabraknąć. Jeszcze postawię lody.
0: O, wszystkiego fajnego, lodowego i nie tylko oczywiście. Bawcie się dobrze, to jest twój dzień.
1: Dzięki.
0: Życzymy
1: dzięki
0: ci
1: bardzo.
0: Fantastycznie,
1: bardzo miło.
0: Fantastycznych przyjaciół, przepraszam, okej. Okay. Od samego rana, okej?
1: Okay? Dzięki bardzo, mam również.

0: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. 5 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Następna będzie Fauna, a potem koniec kariery.
0: A później jeszcze po drodze Prawko, oczywiście, bo 17-latkowie sobie radzą niesamowicie.
1: Tak jest i o tym za chwilę Marcin Prostki w newsach. Można zdawać Prawko, jak się ma 17 lat i o tym, jak sobie radzą ci najmłodsi, zaraz powiemy.
2: Jan, Skana i Wiktor.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się z chmurami, ale i słońce nie da o sobie zapomnieć. Termometry pokażą przyjemne 16 kresek, ciśnienie stabilne. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr łagodny, nie przeszkodzi w planach.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna 2-letnie dziecko. Reporter SK Jakub Krzyżak zbiera informacje. Co wiadomo, Kuba, na ten moment?
4: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
5: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
4: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
3: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem i przy każdej okazji podkreślał:
6: Polak-Węgier, dwa bratanki.
3: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
7: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
3: A kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie.
1: SK Ostrzeszów News.
8: Zasia Źródlewsko-Lejnik. Ponad 280 tysięcy złotych wydał w ubiegłym roku Ostrzeszów na program Posiłek w Szkole i w Domu. Z pomocy skorzystało blisko 200 osób, głównie dzieci, bo tych było ponad 130, które zostały objęte wsparciem w szkołach, a program kontynuowany jest także w tym roku. To bieg dwóch wzgórz i dwóch źródeł. Trwają zapisy na organizowany przez powiat ostrzeszowski pierwszy półmaraton koroną wzgórz Wielkopolski.
9: Ustaliliśmy limit miejsc na 150 osób.
8: Mówi starosta Dariusz Świtoń, a już zapisało się ponad 100 osób.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: W Radiu RSK.
14: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w, no, czwartek, czyli za kwadrans piątek. Fajnie, fajnie.
15: Dzień dobry, kolego.
14: Dzień dobry,
15: ja jestem Wiktor, witam.
16: Bardzo miło, Krzysztof.
14: Tak. Poznajemy się.
15: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, prawie jak odnawianie małżeńskiej przysięgi, więc kim wy jesteście i co lubicie?
17: Jestem tym, kim jestem. Robię zawsze to, co zechcę. Pozdrawiam was serdecznie.
14: Kto to był?
15: To chyba jakiś gal anonim, albo przepraszam, galka anonimka.
14: Fajnie, że tam jesteście. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, co... No i tyle. Mhm. Aha, tak, dokładnie.

0: Janka Skama i Wiktor Dyduła w Radiu SK.
1: Tak jest.
0: No tak to właśnie wygląda.
1: Poznajmy się. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości, więc skoro my się poznajemy nawzajem pomiędzy sobą w studiu, to wy dajcie znać, jak macie na imię i co lubicie.
0: No, czekamy oczywiście.
1: Jestem Krzysztof, lubię żurzel, jestem Wiktor, lubię szczupaki, a wy? O i tutaj miejsce dla was właśnie. A my tymczasem na wakacje zapraszamy, bo skoro śpiewali, że tam słońce, gdzie my, to może nad polskie morze.

0: bym cię zaprosił, co?
1: Ja bardzo lubię. A gdzie dokładnie? Tutaj Trójmiasto, czy gdzieś obok?
0: Pobierowo.
1: To tutaj, na Zgorzałym Zielonogórą, bardziej. Dokładnie.
0: Tym bardziej, że bijemy rekordy, słuchajcie. Jest największy w Polsce hotel, nazywany Małym Dubajem, składający się z 1240 pokoi. Podobno zaczyna się na początku Pobierowa, a koniec tego hotelu wychodzi już za Pobierowo.
1: Ładne.
0: Największy hotel w Polsce ruszył z rezerwacjami.
1: A jeszcze raz, ile tych pokoi?
0: 1240.
1: A wiesz, tam mieszka niespełna 1000 osób w ogóle w Pobierowie.
0: Każdy mieszkaniec Pobierowa ma swój pokój w tym hotelu.
1: No. Ale no można już tam rezerwować?
0: Jak masz 1500 mniej więcej, to na jedną noc możesz tam pojechać do tego molocha giganta.
1: Ale rzeczywiście jest to tak duże. Jak się wychodzi z pokoju na śniadanie na 9, to wychodzisz o 8:30. Jest długi, długi korytarz, wychodzisz o 8:30 i jesteś o 9 na śniadanku. Zapraszamy. Jankę i Wiktor.
0: Chyba, że z babcią przyjechałeś, to o 7 musisz wyjść.

0: krew, baby.
1: Jak krew w piach.
0: No dobra, zapraszamy. Nie mamy batonów, mamy co innego oczywiście, jeśli chodzi o nagrody.
1: Cały zestaw gadżetów poszukamy, poznajdujemy, zapakujemy i wyślemy. Tylko najpierw trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie.
0: Dojedźmy do tego siódmego pytania. Kto pierwszy dzisiaj? Dzień dobry, halo, halo.
2: Halo.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Kasia.
0: Pierwsze. Witamy, Kasiu. No i lecimy, uwaga, jakie zwierzę nosi swoje dzieci w torbie?
1: Ha!
2: Kangur.
0: Na przykład. Ktoś jeszcze?
2: Nie wiem. Myślę.
1: Koale, kłoki, wombaty, koale. Diabły tasmańskie.
0: Jestem diabły?
1: Mądry, bo czytam, bo mam napisane.
3: W torbie to diabły.
1: Dokładnie. No, co za anioł nosi dzieci w torbie? No, tylko diabeł. No. Drugie.
0: Lećmy dalej. Drugie.
1: W urodzinach w tym tygodniu rozdajemy bilety do parku rozrywki. Jakie są trzy najczęstsze zdania wypowiadane podczas zjeżdżania z tych ogromnych roller coasterów?
2: Boję się, uratuj mnie, nie chcę tu być.
0: Ładnie,
1: dobre.
0: Widocznie już miałaś okazję korzystać. Lećmy dalej. Trzecie.
1: Uwaga.
4: Trzecie.
0: Uwaga, który spośród wymienionych polityków nigdy nie był premierem? A. Duda, B. Morawiecki, C. Buzek.
2: Duda.
0: Dobrze, dobra.
5: Ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie.
1: O, właśnie.
4: Czwarte.
1: Jesteśmy przy czwartym. Metallica, zespół eskorokowy, zagrał koncert w Polsce. Tak, to przed chwilą, przedwczoraj. I podczas występu w Chorzowie zagrała Metallica wielki hit zespołu. Perfect czy Ladybug?
2: Nie wiem, ale strzelam, że Ladybug.
0: No wiedzieli, że źle odpowiesz, bo już zaczęli tam buczeli.
1: Już czuli pismo nosem. Perfekt.
0: Perfekt. Nawet mamy fragment tej... Mamy nawet fragment tej sytuacji. Dziękujemy ci pięknie oczywiście. Zapraszamy kolejną osobę.
2: Dzięki.
1: Uwaga,
2: dzięki,
1: bo
2: miłego dnia.
1: Fragment brzmi jak nagrywany kalkulatorem, ale posłuchajmy.
6: Chciałbym być sobą. To Metallica. Chcemy być sobą.
0: Ale było pięknie rzeczywiście. 80 tysięcy ludzi, pobite rekordy świata, kosmosu i innych jakichś tam takich różnych rekordów Guinnessa. Coś pięknego. No dobra, lećmy dalej. Piąte.
1: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Trzeba odebrać.
0: Halo,
7: dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
7: A Sebastianek.
4: Piąte.
0: I uwaga, Seba. Piąte lecimy, oczywiście.
1: Najpiękniejsze polskie imię na każdym osiedlu, Seba.
0: Czy w Polsce kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć po ukończeniu 17 lat? Tak czy nie?
7: Jak najbardziej, tak.
1: Za zgodą rodziców oczywiście, bo ma się 17 lat, ale jest to ta nowa nowość i podobno idzie dobrze tym 17-latkom.
0: Ja jestem rodzicem, ja się zgadzam.
1: Ja też się zgadzam,
4: proszę bardzo. Szóste.
1: Uwaga. No jak? To jest powiedzenie Krzysztofa Ibisza.
0: Czy pan może powtórzyć pytanie?
1: No jak? Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Okay.
1: Czy Krzysztofa Jankowskiego? No jak?
0: No jak?
7: Strzelam Ibisza.
0: No gdzie?
1: No, ale posłuchaj tego.
8: A ty masz gitarę przy sobie?
9: Nie.
8: A w teczce?
9: Masz?
1: No jak? Rutkowski.
0: Rutkowski. Dziękujemy pięknie, ale się wykopertnął przed samym siódmym. No i zapraszamy. Ostatnia osoba, ostatnie pytanie i za chwilę nagroda. Cześć, to teraz.
1: Ale kosmos, ale pogłos.
2: Halo, siemanko, co tam u was słychać?
0: No proszę pana, mamy tutaj, fajnie jest. A po u pana?
2: Siódme. Siemano, rozwalone kolano.
0: Co tam? Siemano, rozwalone kolano. Uwaga, lecimy. Siódme.
1: Uwaga, odwiedza cię przyszły zięć. Jakie dwa pytania zadajesz przyszłemu zięciowi?
10: Czy będziesz grzeczny i czy będziesz kochał moją córkę?
0: I czy ma rozwalone kolano? Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
1: Tak jest. I wariacie, jeszcze apel do narodu. Twoje przesłanie do Polaków. Dawaj.
0: Prosimy.
10: Bądźcie sobą.
0: Dziękujemy, to było wspaniałe przesłanie od naszego słuchacza.
1: Jest czwartek, 21 dzień maja. Ludzie, bądźcie sobą.

0: ty mi powiedz, co trzeba mieć w głowie, żeby nagrać kawałek o wciskaniu batonów? Wciśnij baton.
1: Szukamy i tłumaczy, o które batony chodzi.
2: 20 minut po godzinie 7, zabieramy się za siódemkę.
0: Tak jest.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: 4 lata angielskiego w liceum, jak

0: właśnie Janki śpiewali, żebyś szykował kryptowaluty na tankowanie.
1: Jak to? Znowu do góry?
0: Nie, właśnie w dół. Jest taniej niż było wczoraj.
1: O ile?
0: To ci powie zaraz Procki w newsach.
2: Dziękuję. Jankę, Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: W Ostrzeszowie czeka nas przyjemny poranek z temperaturą około 16 kresek. Chmury będą przemykać po niebie, ale słońce też się pokaże. Powietrze czyste. Możemy oddychać pełną piersią. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Minęła 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na okupowany przez Rosję obwód doniecki. Celem była m.in. szkoła operatorów dronów, budynki, gdzie produkowana jest amunicja oraz części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów. Dziś tańsze paliwo na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 97 groszy za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3.
6: Sport News.
5: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Matikaszem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem. A porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3, to w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecze z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
7: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
8: Jankec wyszedł ze studia, ja mam tylko nadzieję, że nie wchodzi na Instagrama, bo tam już teraz powinno wisieć przerobione zdjęcie Jankesa. Na kogo? No właśnie, to on będzie zgadywał, na kogo przerobiona już? Jest ta fota. Tak!
9: Już mam wyjść?
8: Masz przede wszystkim nie dotykać telefonu swojego, zostaw tego smartfona.
10: No dobrze, a wy wchodźcie... już tam jestem.
8: Tak, wy wchodźcie na Instagram, sprawdzajcie, kim jest Jankes i nagrajcie fajny? Nam podpowiedź na Messengera.
10: Fajny czy nie fajny dzisiaj
8: to
10: jestem?
8: Wiesz, zależy od preferencji, no.
10: Ale dziewczynka czy chłopiec?
8: To zależy od preferencji, wiesz?
10: A teraz na... No teraz na antenie Radio SK nasza dziewczynka ulubiona, Ariana Grande.
8: To zależy od preferencji.

0: Jankę sproszony do studia. Jankę sproszony do studia. Jankę sproszony do studia.
1: Kim jest Jankes?
2: Ale kim czuję, ty jesteś? Czuję, że dzisiaj was rozpykam. No bo ostatnio mi to tak szło byle jak. Mm-hmm. Byłem parówką. Byłem.
0: Nie ostatnio, znaczy mówisz o ostatnim roku, tak?
2: Ale zdarzało się, że mi się udawało.
0: Przypadkiem, że ślepemu Jankesowi raz do roku
2: ale
0: się uda.
2: Ale tutaj za każdym razem chodzi o to, że no zależy jakie są podpowiedzi. Jeśli słuchacze tak dopisują, to wtedy ja na antenie do mikrofonu jestem w stanie też tutaj się dopisać.
0: No my byśmy chcieli, żeby one były jak najlepsze, czyli jak najtrudniejsze. Ty byś chciał, żeby były jak najgorsze, czyli jak najłatwiejsze.
2: Dobrze, tak to jest. No. To ja poproszę, dalej nie wiemy, czy jestem dziewczynką, czy chłopcem.
0: Posłuchaj tego.
3: Dobrze. Podpowiedź do Jankesa. W większości przypadków patrzysz na wszystko z góry.
2: O!
0: No, proszę bardzo.
2: Ale jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem.
2: Czy nie jestem wieżą Eiffla na przykład?
0: Nie jesteś wieżą Eiffla.
2: Jestem człowiekiem i jesteś... z góry, czyli jestem wysoki.
0: Uwaga.
2: Marcin Prokop!
4: Jesteś łysy i z brodą.
0: Tego Prokopa to ci zapisałem.

0: Pracuję jako pierwsza nieudana próba. A masz trzy, przypominam.
1: Okej. Okay.
0: Więc już pierwsza wykorzystana. Nie jesteś Prokopem.
1: Czekaj, ale zapisuję. Łysy, z brodą.
0: Mm-hmm. Pamiętaj, że słuchacze posługują się również tak zwanymi metaforami. Mm-hmm. Metafora, to jest coś jak tryptyk.
1: Meta, mm-hmm. Meta, tak. Dokładnie. Mata, mata znam, ale meta tak. To nie. Dobra, łysy z brodą, wysoki. Mm-hmm. Coś jeszcze masz, jakieś podpowiedź? Ale
0: widzę po twoich oczach, że dzisiaj możesz wiedzieć.
1: Naprawdę? Ale czuję, że to będzie ten dzień.
0: Czujesz?
1: No jak wysoki, no to zaraz będziemy lodami podpowiedź jeszcze, no.
0: Kurde,
1: masz czy nie masz?
0: No boję się grać te podpowiedzi, bo zgadniesz.
1: No, bo... no i dobrze, bo ostatnio były takie se. A zaraz mam nadzieję, że będą dobre.
0: To słuchaj, trzecia i ostatnia w tym rzucie, w tej partii.
1: Dobra.
0: W tej tercji.
1: Łysy z brodą, wysoki.
2: Janki, hurtownią nie jesteś, ale masz najlepszą zasłonę.
1: To była podpowiedź.
0: To była podpowiedź.
1: To są te podpowiedzi, które za każdym razem gdzieś tam mnie trochę w krzaczory.
3: Ja ci tam wyciąłem fragment, bo było za łatwo.
0: Ale i tak jest łatwo.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: I tak jest łatwo. Myśl i jeszcze
1: dobrze,
0: raz
1: ale
0: myśl.
1: Ale podsumowując, wysoki facet, łysy z brodą.
0: Mhm. Nie wiem.
1: Jeśli nie, no Prokop nie jest łysy.
0: No.
1: Ale
0: no,
1: dobrze,
0: nie.
1: Jestem Polakiem?
0: Mam
1: co, nie
0: pan
1: wiesz?
0: Mam powiedzieć, czy nie?
3: Nie,
0: to by było za proste, no nie mogę ci powiedzieć. No, bo w co ograniczysz albo sobie rozszerzysz, no nie możemy tak robić. Wskakujcie na naszego Instagrama, tam jest przerobiony Jankes, a potem wskakujcie na Messengera, tam jest ikonka mikrofonu. I tak jak znajomemu nagrywacie głosówki, nam nagrajcie SC głosówkę z podpowiedzią dla Jankesa.
1: Czy jestem artystą?
0: Jesteś teraz słuchający radia.
4: Radio SK.
5: Reklama. AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
10: I po reklamie.

0: te fajerwerki, co robią bum, bum, bum, to one dla noselka już wybuchają.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Nasza petarda telefoniczna teraz z nami.
2: Uwaga, uwaga, odsuńcie się od głośników.
0: To będzie telefon wysokich lotów.
3: Nosel wkręca, nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, zawieśnienia Halina po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
5: Tak rozmawia pani.
4: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o, o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
5: Nie, co, wzdycham sobie.
4: A, myślałam, że coś się wydarzyło, proszę pani.
5: Nie, wzdycham sobie.
4: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
5: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
4: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
5: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
4: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
5: Ale co to znaczy bagażówka?
4: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
5: Ile trzeba dopłacić?
4: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
5: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
4: Nie, nie, nie. Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa

0: skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
1: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
0: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
1: dobrze,
0: każdego z osobna dzwonię.
1: Poczekam do 21. 5 godzin.
0: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona.
1: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i co?
6: No i pamiętajcie, że wchodzicie tam na własną odpowiedzialność.
7: Na sk.pl.

0: do akcji pod tytułem Kim jest Jankes, to widzę, że się dobrze bawicie, naprawdę.
1: No, bo tu jeszcze jedna akcja w newsach się rozgrywa. Mm-hmm. Skąd leci Ziobro?
0: Zbyszek?
1: Tak.
0: Pan
1: wiemy,
0: reporter?
1: Że wylądował w Stanach Zjednoczonych, ale były wątpliwości, kto go wypuścił. I o tym
0: jak
1: zaraz Marcin Prącki.
0: No.
2: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. Przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank.

0: który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz

0: Wielki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz

0: Polakier ma czuć się
1: bezpiecznie.
0: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 16 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Warto mieć parasol pod ręką.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch, a Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Śledczy potwierdzili, że Ziobro korzystał z wizy zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
4: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
3: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Kompleks, na którym się uczyli, służył też do montażu dronów i amunicji. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi od marca 17-latkowie. Po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
5: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
3: A 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Wasze Źródlewsko-Lejnik. Ostrzeszów chce sięgnąć po kolejne pieniądze. Miasto liczy na 1,5 miliona złotych rządowej dotacji na
8: modernizację, przebudowę praktycznie wieży tartanowej na stadionie OSIR.
7: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, jeśli miasto pieniądze dostanie, wszystko będzie gotowe do końca przyszłego roku. Chcecie nauczyć się czegoś nowego? To zajrzyjcie do Centrum Kultury w Ostrzeszowie, która zaprasza cały czas do pracowni artystycznych.
9: Nasze pracownie artystyczne są cały czas otwarte na nowych uczestników.
7: Mówi szef OCK Michał Szmaj, do wyboru m.in. taniec, śpiew, szachy czy fotografia.
10: Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
11: Jest Wiktor, nie ma Kamy, buongiorno i jest właśnie, no właśnie, kim ty jesteś?
12: No, wysoki, łysy, z brodą.
13: No i na razie to tyle.
11: I uwaga, kolejna podpowiedź.
14: Mhm. Jankes, jesteś człowiekiem, który widzi kurz na szafie, nie wchodząc na krzesło.
11: O, no to jest ta sama podpowiedź, tylko inaczej powiedziana. To jest podpowiedź? Ale dziękuję oczywiście, jest pani słuchaczka wspaniała, kochana. Czyli wysoki, to jest potwierdzenie tego.
12: No.
11: Ciągam kurz nosem. Taki dowcip był kiedyś. Janie, wytrzyj kurze. A Jan mówi, której?

0: 9 minut po godzinie 8. Kiedyś tak paździoch do Ferdka Kiepskiego mówił.
1: No.
0: Panie Ferdek, pan jesteś Mendes. Pan jest Menda. Jesteś Mendes.
1: 9 minut po godzinie 8 tutaj SK. Czy my będziemy teraz powolutku kończyć i już będę wiedział, kim jestem?
0: To już zależy od twojego stanu umysłowego.
2: Kim jest Jankes?
0: Bo jakieś typy masz, nie? Jeden już zmarnowałeś na Prokopa, zrobiliśmy wtedy soczyste...
1: Czy ja mogę skorzystać z...
0: Z podpowiedzi ludzi? Proszę
1: sztatu.
0: Bardzo. Nie, to poczekaj. Jeszcze zanim wejdziesz do internetu i będziesz się wspomagał sztuczną inteligencją,
1: dawaj.
0: To prawdziwą inteligencją, słuchaczy się wspomagaj.
1: Poproszę.
0: Proszę.
3: Janki, to dla ciebie. Rafał Paczek na pewno nie będzie chciał już z tobą robić żadnego programu.
0: O, na przykład... Podobno ma jakieś niedobre wspomnienia. Nie znam tej historii, ale może coś jest między nimi. Uwaga, kolejne.
4: Wysokne. Podpowiedź dla Jankesa. Jankes, nie lubisz stać w nocy w kolejkach.
0: No to taka jedna z nowszych podpowiedzi, bym powiedział, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Kolejna jest taka.
1: No.
5: Jankes, na pytanie, czy jesteś Polakiem,
1: no właśnie.
5: To urodziłeś się w Łodzi, a nie w Dresdenku.
0: O! To już dużo może powiedzieć.
1: Urodziłem się w Łodzi.
0: Tak, i nie chodzi o to, że w czasie rejsu jakiegoś.
1: To teraz rejsy są mniej bezpieczne.
0: No. Chcesz jeszcze jedno?
1: To dawaj. A czekaj, wysoki.
0: Mhm. I?
1: Coś mam chyba, no.
6: Tabliczka mnożenia nie jest twoją mocną stroną.
1: O kurde. No. Chyba, bo to słyszałem tę historię i pomyślałem sobie,
0: poczekaj,
1: że...
0: Poczekaj, Janki, to może tak.
1: Ale no, dobra, jestem, no. Czekajcie, jestem mężczyzną, jestem w jakimś sensie artystą.
0: W pewnym sensie tak.
1: Jestem wysoki, pochodzę z Łodzi.
0: Aha.
1: Ja bardzo uwielbiam Łódź. Łódź to jest taki mój, to jest moje trzeci dom, powiedzmy. No. Gorzów, Śląsk, Łódź. I jeszcze masz coś?
0: No mam.
1: Czy jest dobrze? Czy jestem, chciałem się upewnić. Czy jestem sportowcem?
0: Tu się nie da popełnić.
1: A byłem sportowcem? A dawaj, masz jeszcze jakąś podpowiedź? Osłuchacza?
7: Jankes, nie latałeś na miotle, ale wznosiłeś się wysoko. Czyli coś z czarodziejskich mocy miałeś.
0: Ach, to taka ślizgająca się
1: teraz sobie myślę, coś tam było z tą zasłonką wcześniej.
0: Było.
1: Mhm. Chyba wiem.
0: Dawaj.
1: Wysoki z Łodzi. Nie, no tylko jedyny.
0: Kto?
1: Jedyny, oryginalny, najlepszy na
0: Kto?
1: Świecie. Marcin Gortat?
0: A spójrz na prawo. Spójrz na prawo na nasze studio. Proszę państwa,
1: nie
0: do
1: wierzę!
0: Naszego studia wchodzi największa podpowiedź
1: nie
0: świata
1: wierzę!
0: W tym konkursie.
8: Stopiony, stoję, ile mam stać?
1: No jej, ale kto by się spodziewał?
0: Tak jest, prawdziwy, oryginalny Marcin Gortat razem z nami.
1: Jezusiu, ludzie!
0: Witam serdecznie.
1: Dzisiaj jestem... Jesteś mną, a ja jestem tobą.
0: Zobacz, jaki

0: Bajer, mamy dla ciebie. Specjalnie dla ciebie nasze nowe studio zostało tak zaprojektowane, byś nie musiał kucać. O, o, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Wyżej się już nie da. Patrz, a i tak ma na poziomie
1: pasa. Słuchajcie, bo to jest niesamowite. W studiu jest Marcin Gorta z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Przyszedłeś na live Łatwoganga? Marcinku, cieszymy się, że jesteś.
2: Tak, bo ja pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu. Udało się.
1: Nie mów takich rzeczy! Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam, widziałeś, jak ja wyglądam na Instagramie?
2: Widziałem właśnie, dlatego zastanawiałem się.
1: A ty już siebie widziałeś?
2: Tutaj, jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy to zobaczysz, czy nie właśnie, bo wtedy by wszystko niespodzianki by nie było.
1: Teraz widzę!
2: Całej niespodzianki by nie było.
1: Patrz, to jest twoje stare zdjęcie, miałeś trochę.
2: Nie, no ja oczywiście, że miałem, no wiem, no bardzo ładne, tylko właśnie bałem się, że to zdjęcie zdradzi całą niespodziankę.
1: Nie, nie, nie. Cieszymy się bardzo. Dobra, jejkuś, jesteś z nami. To są piłki, jest Paweł,
2: jest
1: nasz przyjaciel.
0: No po pierwsze, jesteś chyba pierwszy raz po remoncie, bo parę razy tu byłeś, ale
2: nie,
0: w nowym studiu jeszcze nie.
2: Regularnie od paru lat tu jestem, no powiem wam, że fenomenalnie macie, jest przepięknie, naprawdę.
1: Ale wiesz co, jak ustawialiśmy, aj, zróbmy taki stół, wiecie, wyjeżdżający, podnoszący, zawsze mówiliśmy, że jak Marcin do nas przyjdzie, no jesteś, no.
0: I pytali się, ile Gorta ma w pasie jeszcze... i specjalnie dopasowali do pasa.
2: Tak, nie, no idealnie jest, wiesz, tu można stojąco, siedząco, wiesz, to teraz macie naprawdę full wypas i powiem szczerze, że te ramiona muszę zastosować u siebie w gamingu, bo bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
1: Dobrze wyglądasz, Marcinku. Nie wierzę, to jest naprawdę, to jest porządna niespodzianka. Zróbmy malutką pauzę, trzeba się uspokoić.
0: Tak jest, bo skoro mamy Marcina w studiu, to wrócimy zaraz do części zasadniczej rozmowy.
2: To pogadamy. Herbata rumiankowa i odpoczywamy teraz.
1: Pogadamy o meczu, który już coraz bliżej, prawda? Pięknym,
2: tak,
1: cudownym. Gortat Team wkrótce mecz, oczywiście w Łodzi. Jak powiedzieli, że główna gwiazda dzisiejsza jest z Łodzi, to od razu skojarzyłem. No.
0: Złodziej?
1: Złodziej. Dobra, muzyka.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
19: Dziś w Ostrzeszowie zapowiada się ciepły dzień. Rano termometry pokażą 17 kresek, a na niebie pojawi się sporo chmur, choć słońce też da o sobie znać. Jakość powietrza będzie dobra. Po południu spodziewajcie się deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych tygodniach

0: dniach szczegóły w sprawie obecności wojsk USA w Europie mają być konsultowane z polskim rządem. W 5 województwach synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Nawałnice prognozowane są po południu. A ważna decyzja? Dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
1: U nas w studiu cały czas gość, czyli Marcin Gortat. Za chwilę kolejna
2: Marcin,
1: część rozmowy.
2: Tam? Jesteś tam?
3: Jest.
2: No jesteś.
1: Biegnę.
2: No nie, no jesteś, dobrze, spokojnie,
1: słuchajcie,
2: luz.
1: Mamy wyjątkowy prezent dla was. Jest piłka z autografem Marcina i jest dwuosobowe zaproszenie na mecz Gortat Team kontra NATO. Tylko nagrajcie nam głosówkę na Messengerze, dlaczego to właśnie wy powinniście tam się znaleźć i zgarnąć te prezenty.
4: Gadasz.
5: No i uwaga, w tym roku będzie taka bardzo oryginalna, wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z trybun, no i nawet dalej, będzie mógł też zagrać w meczu, prawda?
4: Tak, tak.
5: No, ale nie rozgaduj się, tylko za chwilę szczegóły, dobrze?
4: A, dobra.
5: Dobrze, napisz kawę, muzyka i za chwilę wracamy.
4: Bardzo fajna niespodzianka.
1: Powiedz, tak, tak?

0: It's gonna be okay. Oczywiście, że będzie dobrze. Szczególnie jak Marcin Gortat jest w czwartek w radiu, to musi być dobrze.
1: It's gonna be okay.
2: Yeah. Oh yeah. Yeah. Marcin, a ty będziesz na tym meczu?
0: Wiem, akurat w pasie, akurat
2: stało. Pytanie.
1: Będę.
2: 18 czerwca. Widzimy się wszyscy, wszystkie kierunki oczywiście to tak są skierowane w stronę Łodzi. Tak, to, tam gramy wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force.
0: No i oczywiście ogłosiliśmy parę chwil temu, że są piłki z autografami, są wejściówki, tylko dlaczego to właśnie wy? Hallo?
3: Hej Janki, hej Marcinie. Słuchajcie, no hej. Może to takie prozaiczne, ale szczerze nigdy nie byłem na takim meczu. Bardzo zawsze chciałem iść, natomiast nigdy mi się jakoś tak nie złożyło, żebym czy mógł iść, czy gdzieś trafiłoby się coś przy okazji, więc jeżeli to jest dobry powód, to byłoby mi bardzo ogromnie wdzięczny i byłoby mi bardzo, bardzo miło i w ogóle bym był bardzo happy. Pozdrawiam, Konrad.
0: Słuchajcie, no proste powody są najlepsze, no mamy to. Konrad idzie razem
2: wręczamy,
0: z nami. No.
2: Wręczamy Marcinku piłkę, dobrze? Konradowi.
4: Tak jest.
2: Dobra, jest piłka. Piłka za chwilę tutaj będzie podpisana oczywiście i powędruje do naszego słuchacza, do słuchacza Radia SK.
0: Co więcej, jeżeli ktoś się teraz nie załapał, to bądźcie z nami na Instagramie, bo tam jeszcze dwie piłki, jeszcze cztery bilety na to spotkanie też się pojawią, więc instagramerzy niech bawią się z nami.
2: Sportowe święto w Łodzi. Najpierw będzie tradycyjna parada ulicą Piotrkowską 13 czerwca. Później sporo się dzieje przy Atlas Arenie. No i w tym roku na parkiecie, no właśnie, ktoś z zewnątrz. Co to za sytuacja?
4: No wiadomo, wszyscy słyszeliśmy i byliśmy świadkami tego. Żyliśmy całą tą akcję o Łatwoganga, który zorganizował przepotężną zbiórkę. W trakcie tej zbiórki powiedzieliśmy, że zorganizujemy również aukcję na Allegro charytatywni, gdzie będzie można wylicytować uczestnictwo w tym meczu
2: jako
4: i oczywiście
2: zawodnik.
4: Jako zawodnik bycie częścią naszego Dream Teamu Avengersów i tak się zdarzyło właśnie, że w najbliższych dniach wystartuje ta zbiórka na Allegro charytatywni. Oczywiście my zalinkujemy tą zbiórkę i pieniążki idą bezpośrednio do Cancer Fighters, z którego również do nas na mecz przybędą dzieci razem z rodzicami i opiekunami. Dlatego serdecznie zapraszamy. Dalej bilety dostępne na kubileci.pl. Przypominam, w trakcie meczu również będzie możliwość zakupu różnego rodzaju gadżetów w sklepiku, które będą dawały możliwość wejścia na parkiet i zdobycia autografów od wszystkich gwiazd.
2: Jaki jest teraz wynik pojedynku?
0: 0-0 aktualnie, bo nie zaczęli jeszcze.
2: My kontra wojsko.
4: My kontra wojsko byliśmy, wygraliśmy ostatnie 3. To się najbardziej liczy, a wynik, żeby nie skłamać już, Boże, tam jest 8-6 dla nas, 8-5 dla nas, jakoś tak.
2: Super. Bardzo dobrze. To co, dziękujemy bardzo. Gdzie teraz lecisz?
4: Teraz lecę do Mińska. Jedna z ostatnich baz, którą muszę odwiedzić. Widzimy się z każdą bazą lotniczą, żeby właśnie przygotować się pod ten mecz, ponieważ duża ilość żołnierzy będzie u nas na meczu.
0: No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Jankę zmiksowany z Marcinem Gortatem, jak ta jedna postać się prezentuje, to wszystko u nas na Instagramie. Jankę i
5: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 49 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy

0: Kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: to w skarbu takie miałem.
1: Co ty tam mamroczysz pod noskiem?
0: Tam takie gruźda.
2: Masz bardzo ciekawe okulary. W ramach potrzeb można wybić albo wsadzić szkła z powrotem.
0: Nie o tym, nie o tym. Są ważniejsze rzeczy, czyli nasza akcja pod tytułem Odlot ściśle tajny, bo nasz wylot już w przyszły weekend.
3: Odlot ściśle tajny.
2: No i ta tajność właśnie wiąże się z miejscem, do którego lecimy, bo nikt z nas nie wie, oprócz organizatorów, którzy za to płacą u nas w radiu, gdzie wyląduje samolot z nami i z słuchaczami.
0: Mamy podpowiedzi w wykonaniu naszego tutaj dyrygenta ruchu, naszego pilota.
2: To jest pilot Andrzej.
0: Pilot Andrzej.
2: Kapitan.
0: Kapitan. Co, no mamy podpowiedź kolejną, gdzie będziemy lecieć?
2: Tak, wiemy, że tam świeci słońce, wiemy, że czegoś jest tam 300, wiemy, że płaci się w euro, wiemy, że ten region, miejsce znane jest z pewnego rodzaju muzyki, tak.
0: Suszone owoce.
2: Też są. Mamy podejrzenia z Jankesem, że może chodzić o Grecję, ale może dzisiejsza podpowiedź zmieni nam perspektywę. Uwaga, posłuchajcie.
4: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: Ja tego nie powiem.
2: Ale nie, wszędzie nie się powiedział, pije. Czy sfermentowanych, czy niesfermentowanych.
0: Wszystkich, no. No dobrze, okej. Jak się zgłosić do akcji Odlot ściśle tajny?
2: Tylko przez komórczaczo. Należy ściągnąć apkę Eski. Mm-hmm. I tylko przez aplikację i przez smartfona zgłoszenia. Nie żadne strony, nie żadne SMS-y, tylko apka jest wejściówką do Odlotu ściśle tajnego.
0: Zróbmy to. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jutro będziemy wręczać kolejne miejsca w samolocie.
4: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
3: Odlot ściśle tajny.

0: Janek dzisiaj, Jankes, nie spodziewał się takiego gościa, co?
1: Jak my powiemy, że był Marcin u nas, jak jej nie było, to co będzie spodzianka dla niej?
0: Dokładnie. Niech żałuje. No i przede wszystkim pamiętajcie, u nas zawsze spodziewać się można niespodziewanego.
1: Zgadza się, jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kończmy, bo moja żona do mnie dzwoni.
0: A, no to tak, to jest
1: ważny powód. Czekaj, odbiorę. Halo, Kasia, jestem na antenie teraz, wiesz?
0: Głośno mówiący.
1: Jesteś?
2: Niemożliwe.
1: Naprawdę, jesteśmy na antenie. Powiem, pozdrów słuchaczy przy okazji, wiesz?
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jestem na antenie, ale super.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W Ostrzeszowie czeka nas ciekawy czwartek. Przedpołudnie zapowiada się z przejaśnieniami, choć słońce będzie musiało walczyć z chmurami. Termometry pokażą 17 kresek, ciśnienie stabilne. Po południu możliwe opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta, głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
3: Przywołuję wszystkich państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest...

0: jest Sejm.
1: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
2: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką

0: przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
1: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
2: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką

0: W pobliżu zabudowań. Ich działania mocno ograniczają jednak przepisy.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Basia Źródlewsko-Lejnik. Coraz młodsi lekarze są wypaleni zawodowo. To dane z ankiet zebranych przez Wielkopolską Izbę Lekarską.
3: Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%.
2: Mówi prezes Izby Mateusz Szulca. W ankiecie wzięło udział ponad 600 lekarzy z całego regionu, którzy odpowiadali na 100 pytań. Biegacze, zapiszcie sobie już tę datę, 25 kwietnia 2027. To właśnie wtedy odbędzie się 61. Kros Ostrzeszowski. Edycja będzie pod hasłem Tradycja, Sport, Pas.

0: is the answer.
1: Love is the answer pod tytule numeru Morandi i Angels na antenie Radia SK. To hity zawsze na czasie. Dziś taki Michu trochę ćwierć przytomny, nie będę ukrywał, to po lekkim przedawkowaniu wczoraj. Ale nie alkoholu, a dancehallu. Nie, Michu od dłuższego czasu jest bezalkoholowy. Dancehallu, bo wczoraj na warszawskim Torwarze król takich klimatów, czyli Sean Paul. Znacie dobrze, całkiem sporo hitów jego z anteny Radia SK. No to czy się pojawiły? Były wszystkie wszyściuteńkie. Bo to było na przykład Baby Boy też. Dobra, by tak wymieniał i wymieniał, niech to sobie leci w tle, bo tam jest kilkanaście numerów, które doskonale... No, Bailando, chociaż chyba nawet dzisiaj rano w poranku leciało. Piękny to był wehikuł czasu, nie zapomnę go aż do samej demencji, naprawdę. Na Shona Paula rozdawaliśmy bilety, ale koncertów jest więcej i biletów od nas też. Więc jutro będziemy mieli podwójne zaproszenia na warszawski koncert Tako na PGE Narodowym. Trzeba nas będzie złapać na ulicach Warszawy. Kto ma ochotę na spontan na ostatnią chwilę, ten słucha nas od samego rana. PZ Matajka z bałaganem WST, czyli Plan B po krótkiej przerwie, później Teddy Swims.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
12: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
15: I po reklamie.

0: wciąż brzmi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Linkin Park i Burn It Down na antenie Radia SK. Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Szona Pola, wczoraj rozdawałem wam takie totalnie turbo ostatnie zaproszenia na ten koncert i wtedy odezwał się król spontanu, czyli Sebastian, wcale nie tak blisko Warszawy mieszkający, który do stolicy postanowił wybrać się na koncert Szona Pola. Król spontanu, bo nie wiem czy pamiętacie, on rzucił pracę z dnia na dzień, otworzył swoją własną działalność, w dodatku jeszcze w zupełnie innej branży. I wiem, że dotarł na ten koncert, bo wysłał bardzo ładne zdjęcia, nawet całkiem blisko sceny stał, proszę, proszę. Mam nadzieję, że bawił się kapitalnie. I teraz już wiemy, że skoro ten spontan się udał, to ten z założeniem firmy, to też będzie pestka i wszystko będzie dobrze. David Podsiadło i Tazosy za moment, a później Calvin Harris i Rihanna. A jeśli ktoś chce przeżyć koncert Szona Pola razem z Eską jeszcze raz, to czemu nie? Zapraszamy na naszego eskowego Instagrama.
1: Radio SK. Reklama.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura.

0: świetlna LED z motywem pazurów.
1: Wow!
0: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
2: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow! Gwarantowany.
3: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
4: I po reklamie.

0: to jest naprawdę wyjątkowy numer, bo z jednej strony ma w sobie pewien taki spokój, a z drugiej strony naprawdę fajną energię. Another i 54 Ultra, czyli świeżynka u nas Talk to You, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Teraz mówię, ale zaraz przerwę, będziemy mówić o newsach, a później będzie już tylko grane. Bebe Rexha i Faithless New Religion zaraz po godzinie 10 na antenie Radia SK, czwartkowo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych

0: dniach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się ciepło. Termometry wskażą 18 kresek. Czasem może pokropić, ale to nic poważnego. Wiatr będzie lekki, więc nie przeszkodzi w planach. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, dlatego będzie jeszcze przyjemniej.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szokujące nagranie z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. A zachowanie izraelskiego ministra potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. A wśród uczestników flotyli byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego, a prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. To wyniki badania wśród lekarzy w Wielkopolsce, mówi Mateusz Szulca, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która przeprowadziła ankietę.
7: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami.
6: Na wyniki badania Izba planuje zawrzeć w publikacji naukowej, a szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów.
8: SK Ostrzeszów. Sport.
9: Krasia Źródlewsko-Olejnik. Impro-Rof Rybnik to niedzielny przeciwnik żużlowców Munfin Magnus Ostrów. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Oba zespoły są w podobnej sytuacji. Mają po dwa punkty na kontach i są na końcu tabeli, dlatego walka o zwycięstwo szykuje się zacięta. Początek w niedzielę o 17:15. Tymczasem w Kaliszu rządzić będzie koszykówka uliczna. Przed nami turniej 3x3. Udział w nim mogą wziąć osoby w wieku od 15 do 23 lat. Turniej odbędzie się 25 czerwca na boisku przy zespole szkół numer 3, a zapisy trwają do 15 czerwca.
10: Możemy wrócić do tej Ligi Narodów, że co będzie, że...
6: Zmiany w dywizji, będzie mniej dywizji, ale więcej zespołów każdy...
10: Co?
6: Może będą większe szanse dla Polaków. O tak.
10: Skomplikujmy to jeszcze bardziej, no naprawdę. Harry Styles, szanowni państwo, czyli wspomnienie jego amsterdamskiego koncertu, na który was wysłaliśmy za niecałe 3 minuty. Teraz New Religion, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Don't Say That, czyli Rule na antenie Radio SK. A teraz temat...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Ja wiem już po naszych social mediach, po waszych reakcjach, po waszych SMS-ach, że tak naprawdę zainteresowane odlotem ściśle tajnym są tak jakby dwie grupy. Jedna ta, która faktycznie chce z nami lecieć, nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, w ostatni weekend maja, czyli w ten kolejny weekend i wiadomo z kim, czyli z naszą porankową ekipą i oczywiście z pozostałymi słuchaczami. I to jest jedna część, ta, która chce lecieć, a druga to bardzo chce wiedzieć, dokąd jest ten odlot. Szanowni Państwo, proszę o to kolejna podpowiedź naszego kapitana.
2: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: No i wszystko jasne. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko w aplikacji Radia SK. David Guetta, See Ya, Beautiful People za moment, później wesce Alex Warren.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi

0: ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiej, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Jak jest nowa muza, no to zawsze ją wam zapodajemy. Historii tego numeru to i tak nie zrozumiesz. Nie, no dobra, nie, że nie zrozumiesz, ale jest ona bardzo długa, bo sięga 2015 roku. Wtedy to premierowo Martin Garrix zagrał ten hit na Ultra Music Festiwalu, zapowiadając, że będzie wydany w ciągu kilkunastu miesięcy. Później po dwóch latach powiedział, że no póki co nie będzie to wydane, bo się nie mogą dogadać wytwórnie. Ale wytwórnie co zrobiły? Dogadały się. Kurczę, może to też miało miejsce podczas zbiórki Łatwoganga. W każdym razie się dogadały i mamy taką współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeated w Radiu SK już teraz.

0: Ach, usłyszeć ten wokal i ten numer na żywo podczas zeszłorocznego Bittersweet Festival. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nelly Furtado i Say It Right na antenie Radia SK. A w tym roku będzie można usłyszeć nie wokal Nelly Furtado z tego numeru, a to takie pojękiwania z tego numeru, czyli Timbalanda. Timbaland to jeden z headlinerów, jeden z głównych artystów, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Zrobi to bardzo konkretnie 25 lipca. Ja tak sobie patrzę na jego setlisty z poprzednich koncertów i on tam się w ogóle nie szczypie, jeśli chodzi o to, co gra. Akurat Say It Right nie znalazłem, ale inne numery, przy których współpracował z Nelly Furtado, czy przy których współpracował z 50 Centem, z Justinem Timberlake'iem, Jay-Z, również jego numery mogą pojawić się, mogą, nie przesądzam, ale mogą pojawić się 25 lipca podczas Łódź Summer Festival. Na stronie tego projektu jest taki napis bardzo charakterystyczny, w każdym możliwym miejscu: wejście za free. I to są bardzo dobre wieści, prawda? Damiano Dawid w Radiu SK, to są też dobre wieści. The First Time już za chwilę, a później w Estesanach.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.

naprawdę dobre tempo przed godziną 11 na antenie radiowska, prawda? To Jazzy i Can't Deny It. Żebyście się nie zmachali, nie zmęczyli za bardzo, to na chwilę, dosłownie na chwilę, na 3 minuty i 10 sekund po godzinie 11 zwolnimy. To będzie PZ i Hour, czyli świetne.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas mieszanka chmur i słońca. Temperatura sięgnie 19 kresek, a lekki wiatr będzie towarzyszył nam przez cały dzień. Po południu spodziewamy się opadów deszczu, ale termometry pokażą nawet 20 stopni. Przygotujcie się na zmienną aurę.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: 11 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany, a na pokładzie były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały tam służby. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Na wschodzie i północy kraju spadło ponad 100 rosyjskich dronów. Ukraińskie siły wymierzyły też skuteczną odpowiedź, o której ze szczegółami teraz korespondent Eski Ołek Biłecki.
9: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołek Biłecki.
8: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
10: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
11: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
8: A z turystami w

0: Tańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłyston.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Basia Źródlewsko-Lejnik. Ostatnie deszcze uratowały sytuację w lasach, przekonują strażacy z Ostrzeszowa, ale...
3: Pomimo takich sprzyjających warunków nadal trzeba zachować ostrożność.
2: Mówi strażak Noemi Biel, tym bardziej, że w prognozach znów wysokie temperatury i sporo słońca. Puchary, znaczki, zdjęcia, kroniki i wiele więcej. Do końca maja w bibliotece w Ostrzeszowie można oglądać jubileuszową wystawę krosów ostrzeszowskich. W tym roku krosy odbyły się już po raz 60, a 61 edycja odbędzie się 25 kwietnia przyszłego roku.
4: Co by wam tu, już wiem, hity na czasie. Będzie Imagine Dragons między innymi, będzie Ed Sheeran i będzie numer, który przeżywa swoją drugą młodość, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na początek PZ i Hour, bo tak obiecałem. 11:02 na zegarach, w ST już grają. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ale Sobkowski, pojechałeś klasykiem, co? LP i Lost on You, hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Dzisiaj rano w poranku pojechali, bo jest zabawa, kim jest Jankes, prawda? W sensie, że Jankes nie wie, kim jest, a na Instagramie widać, kim jest i trzeba, on musi odgadnąć. I dzisiaj był, nie dość, że był Marcinem Gortatem, to jeszcze sam Marcin Gortat w ramach niespodzianki dla wszystkich zgromadzonych, to z wyjątkiem tych, którzy wiedzieli, pojawił się na antenie Radia SK, pojawił się w Eskowym studiu. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, więc mocno polecam. Na naszym Instagramie też zabawa, bo do zgarnięcia są dwa zestawy z piłką z podpisem Marcina Gortata i jeszcze zaproszenia na ten mecz, który co roku ma miejsce. Gortat Team versus NATO Team Air Force. Ten już 13 czerwca. Wszystkie szczegóły na naszym Insta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Gram wesce już za moment, a później będzie obiecane Ed Sheeran.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Gone. David Guetta, Terry Swims i Tones and I. To hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. No już ich prawie nie ma. Mamy jedne z ostatnich, naprawdę. Bilety na piątkowy koncert TAKO na PGE Narodowym. Jutro takie podwójne zaproszenia będziemy mieli. Trzeba będzie nas złapać na ulicach Warszawy. Więc jeśli ktoś z was ma ochotę na taki spontan, tak na turbo ostatnią chwilę na ten koncert się wybrać, ten niech nas słucha od rana. No i może też warto na naszego Instagrama zerkać od czasu do czasu. Calvin Harris w Radiu SK. Już za chwilę, później Bledka.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Bausa, Magnetic w Radiu SK. Cóż, przed godziną 15. Łukasz Zduńczyk. Słuchajcie, cieszcie się z obecności Łukasza Zduńczyka, który będzie z wami między 12 a 15, bo on jeszcze nie zrobił szkolenia z cyberbezpieczeństwa i za chwilę go nie dopuszczą.
1: Właśnie jest szansa, że jutro tutaj nie przyjdę, bo nie mam zaliczonego.
0: Dobrze, zaliczamy kolejne godziny hitów z Łukaszem Zduńczykiem, Selena Gomez i Marshmallow Wolves od niego. Przed chwilą Bausa, a ode mnie to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20. Radio SK po 18. Michu Sopkowski, wielkie dzięki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteś w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPP.

0: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach zobaczymy około 19 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc nie zabraknie jasnych chwil. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, jednak nadal będzie dość ciepło.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi Jakub Krzyżak.
3: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
4: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
3: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
5: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
3: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
2: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin będą w bazie w Polsce, potwierdza szef MON. Polska zamówiła od amerykańskiego koncernu 32 samoloty. Część z husarzy jest jeszcze w USA, szkolą się na nich polscy piloci. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
6: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu tężenia amoniaku spadły.
2: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej, a do szpitala trafiły 3 osoby.
1: SK Ostrzeszów News.
7: Basia Źródlewsk-Olejnik. 10 tysięcy złotych mandatu dla 18-letniego kierowcy BMW za nielegalny drift w Ostrzeszowie. I na tym nie koniec. Nastolatek, jak się okazało, nie miał też prawa jazdy i o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Kickbokserzy znowu zmierzą się na dziedzińcu Kazimierzowskiej Baszty w Ostrzeszowie. KBC Night już 6 czerwca.
8: Kilka walk, późniejszy wieczór, tym walki będą bardziej profesjonalne.
7: Mówi jedna z organizatorek, Aneta Pawlarczyk-Świtoń, a w ringu m.in. Kevin Prymas oraz Jakub Bininda.
9: Nareszcie, już czwartkowe popołudnie i za chwilę weekend, co jest ostatnia prosta. No i nareszcie też będzie, czyli nowy hymn męskiego grania prosto ze szczytu gorącej 20 Radia SK. A tak poza tym, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, także ja polecam teraz sobie przerwę w pracy zrobić na taką herbatkę i ploteczki ze znajomymi. Czemu nie? 3 po 12. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: hit zawsze na czasie. Oi Mars i Rizzle Kicks w Radiu SK, 19 minut po 12. Jest nowa metoda oszustwa. Na pizzę pewna pani w Rzeszowie chciała wyłudzić pieniądze z pizzerii. Zamówiła pizzę przez znaną aplikację i gdy ta pizza do niej przyjechała, otworzyła pudełko i uwaga, zrobiła zdjęcie tej pizzy, przerobiła to za pomocą sztucznej inteligencji i usunęła z tej pizzy salami. I potem złożyła reklamację, że ej, to nie jest ta pizza, którą ja zamawiałam, domagam się zwrotu kosztów. No i ci właściciele tej pizzerii tak popatrzyli na to zgłoszenie, na to zdjęcie i zobaczyli, że coś jest nie tak, że to AI tak dziwnie to zdjęcie przerobiło, bo pudełko było dziwnie zniekształcone, stół wyglądał nienaturalnie, no i się domyślili, że coś jest nie tak, że to jest próba oszustwa, no i ta pani pieniędzy za tę pizzę jednak nie dostała, słuchajcie. Dziwne, że ona nie wpadła na pomysł, że może jednak warto by było to salami zjeść, to wtedy by to bardziej wiarygodnie wyglądało. No i to jest, jakby nie patrzeć, zaleta sztucznej inteligencji, słuchajcie, bo dzięki niej oszuści stają się trochę mniej inteligentni.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto.

0: ale miło się zrobiło. One Republic w Radiu SK, gramy hity na czasie. Miło się zrobiło nie tylko dlatego, że SK takie fajne hiciory gra, ale też dlatego, że na stole same pyszności dzisiaj. U Magdy, naszej słuchaczki, która nagrała głosówkę.
1: Cześć SK, skoro dzisiaj jest dzień herbaty, to ja, u mnie oczywiście herbata zielona. I dzisiaj tak skromnie do herbatki serniczek, oczywiście własnej roboty.
0: I jeszcze skoro mamy czwartek przed 13, to zakładam, że domownicy pewnie w pracy albo w szkole. Magda ma spokój, nikt nie mówi jej nic nad głową, nikt nie podjada, żyć nie umierać. Więc ja mam pytanie do was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego u was się dzisiaj wydarzyło? Może jakoś tak się udało wcześniej wstać, że mieliście

0: rano czas, żeby w spokoju w domu wypić kawkę. Może szefa w pracy nie ma i jakaś taka bardziej luźna atmosfera. A może klienci jacyś wyjątkowo zabawni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co tam u was miłego? A ja za chwilę gram dalej hity na czasie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: A, to niska cena.
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
20: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
23: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
24: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
28: I po reklamie.

0: Thomas Gray pasuje do kolejnej przerwy na kawkę i też dodaje energii. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co was dzisiaj miłego spotkało. No i Patrycja dzisiaj ma bardzo miły czas, bo jest z siebie dumna, zrobiła bardzo fajny prezent.
1: Dzisiaj 12 urodziny mojego syna. W związku z tym, że mąż jest na wyjeździe, sama osobiście złożyłam mu fotel gamingowy. I co lepsze, udało się. Jestem z siebie dumna.
0: To ja, Patrycja, życzę z okazji urodzin twojego syna. Tobie życzę, żebyś jak najdłużej była dumna z tego fotela, no bo w najbliższym czasie może być trochę trudno

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
14: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
15: Wow.
14: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
15: Wow.
14: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
15: Wow.
14: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
16: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy.

0: Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow, gwarantowany.
1: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: W Ostrzeszowie zapowiada się dość pochmurno, ale ciepło. Temperatura sięgnie 20 kresek, więc nie będzie źle. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że nie odczujemy chłodu. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 17 stopni, ale wciąż będzie przyjemnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja z ostatniej chwili. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkcierz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski, a chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla, a wśród zatrzymanych jest dwóch polskich obywateli, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
12: Już opuścili więzienie, w którym przebywali, są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
11: A zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła, to nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia. Policja ani strażacy nie musieli interweniować.
13: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
11: Mówi kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
14: SK Ostrzeszów News.
15: Właśnie Żodlewsko-Lejnik. Coraz młodsi lekarze są wypaleni zawodowo. To dane z ankiet zebranych przez Wielkopolską Izbę Lekarską.
16: Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących, sięga to nawet 70%.
15: Mówi prezes Izby Mateusz Szulca. W ankiecie wziął udział ponad 600 lekarzy z całego regionu, którzy odpowiadali na 100 pytań. Biegacze, zapiszcie sobie już tę datę, 25 kwietnia 2027. To właśnie wtedy odbędzie się 61. Kros Ostrzeszowski. Edycja będzie pod hasłem Tradycja, Sport, Pasja.
17: Informacja z ostatniej chwili. Polski internet znowu zapłonie. YouTuber Łatwogang ogłosił, że jutro startuje z kolejnym streamem. To jest ten Łatwogang, który podczas transmisji na żywo zebrał 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. A jak ten nowy stream będzie wyglądał, o co chodzi, to ja wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ostrzeszów.

0: Jedziemy tam, gdzie nas konie porwą, razem z Gipsem. Hit idealny do samochodu, jak tego dobrze się słucha. Jeszcze z zimnym łokciem. Tak wam gra Radio SK. To są czwartkowe hity na czasie, ale teraz samochód zamieniamy na rower. Słuchajcie, już wiadomo, czym będzie żył polski internet przez najbliższe dni. To już oficjalna informacja. Łatwogang rusza z kolejną transmisją na żywo. Przypomnę, to jest ten wielki gość, który poruszył cały polski internet, bo wszyscy śledzili jego 9-dniową transmisję na żywo na YouTubie, podczas której słuchał disu na raka od BDS-a i zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka z Fundacji Cancer Fighters. Przypomnę, udało się zabrać ponad 280 milionów złotych, a teraz Łatwogang idzie za ciosem i ogłasza kolejną transmisję na żywo, bo już jutro rusza w podróż rowerem przez całą Polskę. Będzie to wszystko transmitował na żywo na YouTubie, a cel jest szczytny.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba 12 milionów złotych.
0: I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang zdąży dojechać do Gdańska, to uwaga! Potem następnego dnia jedzie z Gdańska do Zakopanego rowerem. I coś czuję, że wtedy też się wszystko uda pobić. I coś czuję, że przez najbliższe tygodnie Łatwogang tak będzie sobie podróżował rowerem po całej Polsce. Trzymamy kciuki.
2: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.

0: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: I po reklamie.

0: zawsze na czasie od Lady Gagi. Słuchacie Radia SK i przejmujecie naszą antenę, bo ja was przed chwilą zapytałem, co miłego was dzisiaj spotkało. No i Magda ma tak miły dzień, jest tak fajnie, że nawet sprzątanie w domu nie jesteś w stanie zdenerwować.
1: Cześć SK, od dzisiaj mam urlop. W sobotę komunia syna, więc przed komunią trzeba było wziąć urlop. Po komunii wiadomo też, no, trzeba dojść do siebie. Więc dzisiaj i wstawało się fajnie, i sprząta się fajnie, i muzyki na słuchawkach słucha się fajnie.
0: Magda wzięła urlop na komunię, czyli możemy pozazdrościć, bo to będzie urlop podwójnie płatny.
2: Radio SK. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki

0: wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka?

0: Okej, na lepszy dzień.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: To będzie ostatnia reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: I po reklamie.

0: I to jest właśnie popołudniowy chill. Z Esko nie ma się czym stresować, nawet jeśli czwartek daje w kość. Iben, to są hity na czasie. Gramy wam takie dobre, relaksujące numery i załatwiamy wam bilety na najlepsze koncerty tego sezonu. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Nikola w tej sprawie.
1: Cześć Esko, mam do was pytanie. Chciałabym sprawić mojej przyjaciółce prezent na koncert Taco Hemingwaya w sobotę. I słyszałam, że rozdajecie bilety, ale nie wiem co, gdzie, kiedy i jak, więc jeśli macie jakieś informacje, to dajcie znać.
0: No to ja już daję znać, bo jutro tylko w Radiu SK będziemy mieli dla was ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. A gdzie będzie można te bilety znaleźć? Na ulicach Warszawy. Gdzie dokładnie? To jutro warto słuchać Radia SK po godzinie 9 i obserwować nas na Instagramie, bo tam się będą pojawiały podpowiedzi i być może do Nikoli i do kogoś z was trafią bilety na koncert Taco Hemingwaya, a tych biletów mamy sporo, bo jak wiecie, najlepsze imprezki, najlepsze koncerty zaczynają się w SC.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od

0: gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
3: W Ostrzeszowie popołudnie przyniesie ciemne chmury, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając około 20 kresek. Słaby wiatr z północnego zachodu doda lekki powiew. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni. To idealny czas na relaks w domowym zaciszu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje ze Szczecina na początek. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło na terenie jednego z internatów, gdzie spożywali alkohol. Mundurowi byli po służbie, wszczęto już śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a o szczegółach Bartek Łojewski.
5: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne.
4: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Jutro na stacjach kilka groszy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6 zł i 91 groszy.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Basia Źródlewsko-Lejnik to nowość w Ostrzeszowie. Przy specjalnym ośrodku powstaje wypożyczalnia sprzętu dla dzieci z niepełnosprawnościami.
8: W okolicach 2 tygodni ta wypożyczalnia będzie uruchomiona.
7: Mówi koordynator Katarzyna Kokoszko-Chodyjas. Na początek skorzystają rodzice i dzieci z placówek objętych projektem edukacji włączającej. Tymczasem Ostrzeszowskie Centrum Kultury ma nową stronę internetową, a na niej osobną imprezę w Muzeum Samym OCK, repertuar Kina Piast i pracownie artystyczne. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli szybciej i łatwiej znaleźć to, czego szukają.
9: Agata, ja powiem wszystkim, co ty zrobiłaś przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę. Słucham. Słuchajcie, Agata ziewnęła.
10: To jest sposób, żeby się naładować.
9: Tak, to słuchajcie, czasami bywa, że się ziewać chce w pracy. To ja zrobię wam wszystko, żebyście, tak jak Agata, nie ziewali. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A tak poza tym, to mam bardzo ważny komunikat do wszystkich. 3 minuty po godzinie 14 w czwartek, a więc co?
11: Dobrze jest.
9: No oczywiście, że jest dobrze. Weekend już tuż, to już jest popołudnie. Peja i Slamsa, tak, to za chwilę.

0: No oczywiście, że dobrze jest. Wolne popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Wieczór wiosenny też się zbliża. A SK gra takie hity zawsze na czasie. Peja i Slamsa, tak, już 18 minut po godzinie 14. A ja mam świetnego sportowego newsa. Wielki sukces naszej tenisistki, która właśnie zrobiła coś po raz pierwszy w karierze. Maja Chwalińska przeszła kwalifikację i właśnie awansowała do French Open. Na tym turnieju zagra też Iga Świątek oczywiście, która jest jedną z głównych faworytek. No a na stole kosmicznie wielkie pieniądze. Tegoroczne French Open przygotowało rekordową sumę nagród dla zawodników. Uwaga, zwycięzcy singla otrzymają po 2 800 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 12 milionów złotych. Także coś czuję, że te trenerzy naszych tenisistów raczej nie muszą ich dwa razy namawiać, żeby poszli na dodatkowy trening.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Raz

Lil Nas X w Radiu SK. Tak was rozluźniamy w czwartkowe popołudnie, żebyście w lepszym humorze weszli do domu po pracy, żebyście nie byli tacy zdenerwowani. My już się psychicznie nastawiamy.

0: 99 osób, dlatego sąd stwierdził, że przeniesie obrady z sali sądowej do sali kinowej, bo w budynku sądu nie wszyscy by się zmieścili, więc wszyscy sobie siedzą teraz w kinie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle państwowe urzędy też się powinny do kina czasami przenieść, prawda? Bo czasami tyle człowiek czeka, aż się nasz numerek na ekranie wyświetli, że nie jeden film byśmy w tym czasie obejrzeli.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Ale my już mamy plany na weekend, na początek weekendu.
1: Już mi zaplanowałeś?
0: No
1: wszystko?
0: Oczywiście, słuchaj, już wiem, że od 20 te plany się zaczną, jutro.
1: To opowiadaj mi.
0: I jak zawsze w każdy piątkowy wieczór na antenie Radia SK kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem klasa. Najlepsi producenci przejmują naszą antenę. Kto tam jest na liście?
1: Armin Van Buuren zawsze o 22, ale z tego co wiem, to Giuseppe Ottaviani przygotował dla nas specjalny mix tylko dla Eski i jutro po 23 będzie.
0: Takie rzeczy tylko w radiu. Eska będzie też Bausa, którego znacie z hitu Magnetic na antenie Radia Eska. I wiem, że ten hit w czasie Wrzuć na luz na pewno dzisiaj w Radiu Eska się pojawi.

0: Nowy Sombr na antenie Radia SK to są hity na czasie, a od piątku dzieli nas już tylko jeden powrót do domu. A do domu będą was odprowadzać Pirowski i Pawełek. Pawełek już w studiu.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością. Pirowski odprowadzę każdego.
0: No właśnie, Pirowski za chwilę dołączy.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: W Ostrzeszowie po południu czeka nas w większości zachmurzone niebo, ale słońce od czasu do czasu się przebije. Temperatura osiągnie przyjemne 20 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr północno-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie

0: W jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. Zatrzymano dwie kobiety.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. A o szczegółach Grzegorz Mich.
2: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
2: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
0: A Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Awans polskiej tenisistki w Paryżu, Maja Chwalińska, awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej w 3. rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Wasia Źródlewsko-Olejnik. Przebywający w areszcie Andrzej M. nie jest już prezesem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie. Wczoraj skończyła mu się kadencja i na nową nie został powołany. Taka jest decyzja Rady Nadzorczej tej miejskiej spółki. Nowego prezesa jeszcze nie ma. Tymczasem pierwsza w Wielkopolsce kobieta ksiądz rozpoczęła posługę w Kaliszu. Adriana Gabryś została księdzem w kościele ewangelicko-augsburskim.
6: Dla luteran nie jest problemem kobieta, bo kobiety długo w tym kościele służą.
5: A nowa wikariuszka jest żoną proboszcza parafii oraz mamą dwójki dzieci.
7: Rzuć na luz! Rzuć na luz! Rzuć na luz! W Radiu SK!
8: 2:15 w SC i Mans Zermel Low, który już na was czeka z hitem Heroes, później Justin Bieber i Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, no i Macklemore z Ryanem Lewisem. Dużo duetów przed nami, my też w duecie Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Ależ trio, Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, Can't Hold Us na antenie Radia SK już 17 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, czwartek.
1: A, myślałem, że witamy Pirowski i Pawełek.
0: Czwartek. Naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pięknie witamy, ale witamy też czwartek porą popołudniową. Od razu się zastanawiam, czy czwartek to dla was taki dzień, który zwiastuje już piątek i właściwie czwartek to mały piątek, czy może jednak czwartkowi bliżej do środy?
1: Moim zdaniem, czyli Pawełka, bliżej jest do środy. Bo jednak w czwartek nie wiadomo, dlaczego jest najwięcej roboty. Chyba ze wszystkim,
0: Pawełku,
1: trzeba się wyrobić przed
0: dlatego
1: weekendem.
0: Dlatego zawsze wolę zapytać naszych przyjaciół, wiesz?
1: No, przepraszam, to pytaj przyjaciół.
0: No to właśnie zapytałem przyjaciół. Odpowiedzieć możecie, zapraszamy serdecznie SMS-em pod 664-402-302, co by też pokazało wasze plany na weekend. A takie lubimy czytać.
1: No i głosóweczki na eskowym Messengerze także są pożądane, tym bardziej, że mamy eskowe gadżety, ale także jeszcze nasz merch popołudniowy Pirowski i Paweł.
0: I Warsaw Saints, jeżeli macie braki w szafie. Już mówię, co w naszym dziale tekstylia znajduje się. Po pierwsze, trzy rodzaje skarpetek z różnymi tekstami waszych ulubionych piosenek, ulubionych artystów. Po drugie, bluzy. One są oversize'owe, wyglądają bardzo dobrze na ciele żeńskim, jak i męskim, jak i w ogóle na ciele.
1: Na moim nie, bo ja po prostu nie mam do nich figury.
0: Dlatego, Pawełku, przygotowałem również coś takiego, co się nazywa t-shirt. Co prawda, jak go ubierasz, możesz robić za wielki żagiel i od razu chcecie wysłać na Mazury.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy serdecznie, to wszystko jest dla was.
2: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
2: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
16: Wow. Mhm.
15: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
16: Wow.
15: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
16: Wow.
15: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
16: Nowy Peugeot 408.

0: 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow, gwarantowany.
1: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
2: I po reklamie.

0: Tate McRae i Greedy w Radiu SK już 29 minut po godzinie 15. Dzień dobry, po trzykroć dzień dobry.
1: Dzień dobry i Pawełek, cześć.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy tutaj... cześć w tym samym czasie, Pawełku.
2: Cześć.
0: No nie, to teraz właśnie...
2: Teraz już nie.
0: Poczekaj, to na 3-4. 3-4. Cześć.
2: No, a? Za szybko.
0: Powinieneś mnie znać zawsze, że przyspieszam sprawy. 3.
2: Tak słyszałem na mieście właśnie.
0: Pawełku, to bardzo nie był niemiły komentarz, na pewno nie do podzielenia się nim publicznie, chciałem
2: powiedzieć. Dlatego płynnie przejdźmy może do Eweliny, która opowie nam o swoim fantastycznym weekendzie.
0: Nie bardzo, bo się zagęściło w studiu, Pawełku.
3: Witam panowie, no tak a propos tego czwartku, no, to no. Dla mnie taki mały piąteczek, bo jutro dzień wolny, no i lecimy w weekend, wyjazdowy z koleżankami, pozdrawiam.
0: Ja cię kręcę. A co chciał, Pawełku, chciałbyś dołączyć? Bo widzę, że się trochę kolega rozochodził.
2: No, czekam na zaproszenie.
0: No to troszeczkę pewnie poczekasz, Pawełku. Ale wy nie musicie czekać na Kaigo.

0: Try od Pink. Na antenie Radia SK mamy 23 minuty przed godziną 16 i sprawdzamy, czy w czwartek bliżej jest wam do środy, a może jednak z planami bliżej już do piątku. A teraz od Diany najlepszy dowód na to, że piątek to najfajniejszy dzień tygodnia.
1: No cóż, piątek to jest najgorszy dzień tygodnia, bo w piątek nadrabiam cały tydzień, więc pozdrawiam wszystkich.
2: Ja Dianę rozumiem.
0: Diano, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, życzymy, żebyś nadrobiła jak najszybciej. I żeby weekend był wolny, ale na pewno będzie ten weekend dobrze ubrany, bo wyślemy ci nasz zawodowy, eskowy t-shirt z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Ponoć takie przyjemności sprawiają, że robota idzie szybciej.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
7: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
16: Blik. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę! Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: chce.
1: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chce.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook.

0: to Another i Talk to You, który zagraliśmy w Radiu SK 5 minut przed 16.
1: No i za chwilę oczywiście w SC Newsy, a tuż po 16 coś, co ostatnio kochacie najbardziej, czyli hymn,
0: mamy i tatę?
1: Hymn męskiego grania tegoroczny, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

0: worth it. Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Masz to Brico.
5: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
12: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się ciepłe, z temperaturą sięgającą 21 kresek. Niebo zasnują ciemne chmury, ale opady nie są przewidywane. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu. Warto mieć przy sobie parasol, choć deszczu raczej nie będzie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. Do MSZ-u wezwano także chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. A o szczegółach Michał Skolimowski.
14: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
15: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
14: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
13: A resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan techniczny pojazdu, a przypomnijmy, osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować, ale nie tylko.
16: Czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
13: Powiedział Mieczysław Sinicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Od ofiar pobrano próbki na obecność alkoholu i środków odurzających. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku, a wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
17: SK Ostrzeszów. Sport.
18: Dasia Źródlewsko-Olejnik. Impro ROF Rybnik to niedzielny przeciwnik żużlowców Munfin Magnus Ostrów. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Oba zespoły są w podobnej sytuacji. Mają po 2 punkty na kontach i są na końcu tabeli, dlatego walka o zwycięstwo szykuje się zacięta. Początek w niedzielę o 17.15. Tymczasem w Kaliszu rządzić będzie koszykówka uliczna. Przed nami turniej 3x3. Udział w nim mogą wziąć osoby w wieku od 15 do 23 lat. Turniej odbędzie się 25 czerwca na boisku przy zespole szkół

0: a zapisy trwają do 15 czerwca.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
2: W Radiu SK.
3: Minuta po godzinie 16. Za moment w waszych głośnikach David Guetta i Sombr, będzie też Tiesto z Jonas Blue, ale zaczniemy hymnem męskiego grania tegorocznym, a zatem najnowszym hitem Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Nareszcie. Tu Pirowski.
4: Tu Pawełek.
3: Dzień dobry.
4: Nareszcie.

0: Memories, David Guetta i Kid Cudi na naszej antenie. 14 minut po 16 w Radiu SK. Pięknie witamy, Pirowski.
1: Pawełek, dzień dobry. No i Żanetka.
0: No Żanetka, zanim Żanetka, to zapytam ciebie, Pawełku, czy ty już grilla odpaliłeś w tym roku, albo przynajmniej może ktoś cię zaprosił na grilla?
1: Nie odpaliłem, bo nie odpalam, a zaproszeń nie dostałem, bo nie dostaję.
0: Ja to wszystko rozumiem, no to od Żanetki też nie dostaniesz.
2: Witam, witam, dzień dobry. Czwartek to już taki trochę piąteczek dla mnie. Bo w piąteczek będzie grill, ma być ciepła pogoda. No a ja już zaczynam peklować mięsko, zaczynam już przygotowywać powoli wszystko na grilla, żeby jutro móc sobie odpocząć. Pozdrawiam.
0: No ale żeby szukać jakichś pozytywów w Pawełku, to mam wrażenie, że trochę cię ja zgrillowałem. Radio SK. Czekam na odwet.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopu.

0: Kawę z chipsami Lays.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Hit to Jazzy w Radiu SK, 25 minut przed 17. Dzień dobry, to Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: No, nie piloci samolotu, ale za moment...
1: Mi się kiedyś marzyło.
0: Żeby zostać pilotem? Mm-hmm. I co się, Pawełku, stało, że pilotujesz aktualnie antenę Radia SK?
1: Że jednak trochę boję się latać, więc no, pilot, który boi się latać, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł wtedy. No,
0: no Pawełku, być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy,

Być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy,

0: Jeszcze możecie się do tej zabawy zgłosić za darmo w naszej aplikacji. Jeżeli nie możecie natomiast się doczekać, by poznać odpowiedź na pytanie, co to za kierunek wymyśliliśmy, no to są sposoby, żeby to rozszyfrować.
1: Jakie to są sposoby, Pawełku? Zapytałbym od razu.
0: A to na przykład nasz kapitan, który jest bardzo przekupnym kapitanem i za parę groszy daje nam podpowiedzi.
1: Za łapówkę zrobi wszystko, tak. Mówiliśmy nic nie mów. Kapitanie. Ktoś przyszedł, dał dychę i no macie podpowiedź.
0: Ja mam piątaka teraz, ale chyba da się namówić.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
1: Ale region 300 czego? 300 czego?
0: 300 czego?
1: Ja może 300 wiem, powodów czego. Do szczęścia, 300 powodów do uśmiechu.
0: 300 lotnisk może.
1: 300 lotnisk, być może. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli potraficie odpuścić kontrolę i dać się porwać przygodzie, to ta zabawa jest dla Was. Zgłaszacie się
0: w darmowej aplikacji Radia SK.
1: I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o te muzyczne, to mamy dla Was też

0: 999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
7: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo, ta pochodząca ze słonecznej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, umilała nam czas w ostatnich minutach numerem zatytułowanym Drop Dead na zegarkach. W Radiu SK mamy teraz 4 minuty do 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC, także ten, a za moment w SC zaczynają się newsy. SK.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas ciepła aura z temperaturą sięgającą 20 kresek. Chociaż słońce będzie obecne, niebo pokryje się większą ilością chmur. Wiatr północno-zachodni będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Sklimowski.
6: Jestem, dzień dobry.
5: Powiedz, co się dzieje na miejscu?
6: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
5: Uruchomiono procedurę ekstradycji do Polski. Chodzi o Marcina P., poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 185 milionów złotych.
7: W rzeczywistości te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
5: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. W sprawie poszkodowanych jest co najmniej 5 tysięcy osób. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców Wysp Brytyjskich.
8: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
9: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości? Czort wie kto.
10: Czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
5: Mówili górale, a przez konflikt na Bliskim Wschodzie w przeciwieństwie do poprzednich

0: Jakoś istniejemy.
1: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości? Czort wie kto.
0: Czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
2: Mówili górale, a przez konflikt na Bliskim Wschodzie, w przeciwieństwie do poprzednich.

0: kąbiel, dlatego z ogniem w lasach trzeba cały czas uważać. Niektórzy lubią poezję, przekonują uczniowie ze szkoły podstawowej w Doruchowie i zapraszają na wieczorek poetycki, ten już 1 czerwca o 17 w Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp jest darmowy, ale trzeba mieć wejściówkę, którą odebrać można właśnie w GOKU.
1: Wrzuć na
2: luz.
3: Już 2,5 minuty po 17:00, za kilka chwil spotkanie z panią Jadzią, między innymi na naszej antenie, a wcześniej spotkanie z najlepszymi hitami na czasie. Pierwszy z nich, Turn the Lights Off, już za moment, potem Taylor Swift ze swoją Elizabeth Taylor, będzie Lady Gaga i Dawid Podsiadło.
4: No i byśmy
3: coś, Pawełku, jakiś program ukręcili. Witamy pięknie.
4: Dzień dobry.

0: Siadło. To jest sezon na tego dżentelmena właśnie. Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku, w którym to pojawiła się jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jest oczywiście też Pirowski, którego już słyszycie.
0: I drugi z pomocników, Pawełek. Pomocników pani Jadzie oczywiście. Za moment zagramy
1: Świętego
0: z wami...
1: Mikołaja. No tak się skojarzyło.
0: Ja to rozumiem, pani Jadziu, że się pani to skojarzyło, ale żeby nazwać panią Świętym Mikołajem, musiałby się pojawić jeszcze jeden element. To znaczy przynajmniej na wiele, wiele lat naszej współpracy, przynajmniej jeden prezent dla chłopaków. Wtedy moglibyśmy w Jadzi zobaczyć panią Mikołajową.
2: Myślałem, że jednak oznaki brody. No bo to Mikołaj ma brodę, a Jadzia u ciebie nie widzę.
0: Więc, a ja
2: no.
0: Widzę
1: a taką
0: właśnie.
1: Można z tego...
0: Co można?
1: Można taką z baty założyć.
0: Można z baty założyć. Zapraszamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy zabawę, teraz już na poważnie, bo za moment wygracie element naszego popołudniowego merchu. Co Pawełek trzyma w ryjku?
2: Instaluję przedmiot, a wydzwońcie 664-402-302.
1: Naklejasz i coś znika.
0: Naklejasz i coś znika. Taka to podpowiedź. No ciekawe, czy wam pomoże. Dzwońcie do nas pod 664-402-302, a my odbieramy pierwsze wasze połączenie.
2: Oj,
0: dzień dobry.
2: Halo.
3: No cześć.
2: No cześć.
4: Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani Jadziu, kochaniutka moja.
0: Nie twoja, tylko moja na razie jeszcze. Proszę mi się tutaj do Jadzi
4: przez
0: nie...
4: Przez chwilę.
0: No dobra, przez chwilę mogę oddać Jadzie na momencik. Jadzia się zgadza, bo tak rozmawia dwóch dżentelmenów o kobiecie, a nie
1: tak,
0: pytają o zgodę.
1: Tak, i no. Będziesz się zamieniać
0: Jadzia,
1: teraz.
0: Którego wybierasz?
1: Ja nie, nikogo nie wybieram.
4: Mnie, to jest wszystko.
1: Pawełka wybiera. No. Zanim, a on zobacz, jaki jest biedny, musi to trzymać.
0: Zanim wylądujemy w wannie z kisielem i zawalczymy o panią Jadzie, to wcześniej zawalczmy o nagrody. Patryku, to jest twój czas, proszę bardzo.
4: Czy to coś związane z medycyną?
2: Tak, potwierdzam.
4: Czy to jest po prostu plasterek na ranę?
0: No to teraz sobie to rozstrzygnijcie, bo jesteśmy blisko tematu.
2: Nie, to naszych warto konkretnego, szansa na doprecyzowanie, jak się uda, to się uda, tak. Jak się nie uda, to się
0: Patryku,
2: nie uda.
0: Patryku, doprecyzuj, bo część twojej odpowiedzi jest jak najbardziej prawidłowa, tak. Ale druga się nie zgadza.
4: To jest plaster.
1: Tak.
0: Ale jaki?
1: Na co?
4: Na ciało może być? Czy jeszcze na coś innego?
1: Jak nie na ranę, to na ciało.
0: Słuchajcie,
2: No nie.
0: Znaczy na ciało tak, ale tu jest, to jest bardzo konkretny plasterek. I... Odpowiedź na pytanie, jaki to plasterek, za moment przyjmiemy od was w rundzie numer 2.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Ja już...
1: Pani Jadziu, tak, pani już co?
0: Nic.
1: Witamy bardzo pięknie w programie popołudniowym. Tu pani Jadzia.
0: Dzień dobry.
1: Tu pan Pawełek.
2: I Pirowski, dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie, druga runda... Nie, absolutnie, to wszystko jest jakby wliczone w koszty prowadzenia tej trudnej działalności. Zapraszamy serdecznie, bo rozpoczynamy drugą z...

0: drugą z rundę zabawy Co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
1: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
2: Tak.
1: Co takiego?
2: Wiemy, że to są plastry. I wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
0: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
0: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka, SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie. Takie no rzeczy, nie.
0: Nie. Gdzie w ogóle? Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli nie to i nie to, to co to takiego może być? 6, 6, 4.

0: drugą z rundę zabawy Co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
1: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
2: Tak.
1: Co takiego?
2: Wiemy, że to są plastry. I wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
0: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
0: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka, SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie. Takie no rzeczy, nie.
0: Nie.
3: No, masz jakąś propozycję może dla nas?
0: Albo pytanie do Pawełka.
5: Cześć, mam propozycję. Może jest to plaster na odciski?
0: Plaster na odciski. Też nie. Kurczę, Gosia, nie. Ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze bliżej niż w rundzie pierwszej.
3: To teraz... Szukajmy czegoś na twarzy. No.
0: Dzień dobry.
3: Tak.
0: Dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, kogo witamy?
6: Marta.
0: Marto, bardzo proszę.
6: Plaster na opryszczkę?
2: Brawo.
0: Tak jest.
2: To jest plaster na opryszczkę.
0: Brawo. Marta, brawo. Ależ dzisiaj... Było niełatwo, trzeba przyznać, Marta. Gratulujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie.
6: Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, wysyłamy nagrodę, obiecuję, bez opryszczki.
1: Tak jest. A teraz piosenka z życiowym mottem pani Jadzi. Wszystko jedno, wszystko źle, zespół LOR.
2: Dlaczego?
0: Znaczy, Jadziu, powiemy Ci, ale już poza anteną, jakby Ci to powiedzieć. Dobrze.

0: przesłyszę.
1: To jest taka pleśń, wydaje mi się, że znają każdy z nas, bo rozwija się na wielu gatunkach owoców, warzyw i roślin. Aha. Od truskawek i malin, przez pomidory, róże, nawet na storczykach potrafi taka pleśń osiąść. I co ciekawe, wszystkie próby wyhodowania roślin odpornych na tego grzyba skończyły się absolutnym niepowodzeniem. A dzisiaj naukowcy już wiedzą, dlaczego tak się stało.
0: Dlaczego się stało?
1: Bardzo proszę, odpowiadam, że pleśń szara jest mądrzejsza niż myśleliśmy. Ha. I potrafi odczytać dokładnie sygnały chemiczne produkowane przez różne konkretne gatunki roślin. W dodatku wie, na czym rośnie ta roślina i dostosowuje swój atak do konkretnego gatunku.
0: Mam wrażenie, że ona jest mądrzejsza ode mnie, ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli inną broń i inne takie środki nacisku stosuje do tych wspomnianych pomidorów, inną do malin, inną do winogron, a po to, żeby wszystkie je skutecznie osaczyć i na nich pasożytować.
1: Dokładnie tak.
0: No i jaki z tego wniosek?
1: No, że niesamowite jest, jak wiele wspólnego świat pleśni ma z 102. toksycznym szefem w Polsce. Mam nawet wrażenie, że poza nazwą niewiele się różnią.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Za 20 minut będzie 6 na zegarkach. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I pan Ed Sheeran i jego złe nawyki. Tymczasem dobre, dobre, bo przynajmniej coś wiemy. Informacje płyną do nas ze świata nauki. Naukowcy przyjrzeli się dokładnie pleśni szarej, czyli gronowcowi.
1: Co to takiego pierwszego?

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No i człowiek od razu się czuje, jakby był na wakacjach. To Bausa i Magnetic, ale mamy bardzo, jak pisze Artur, wielką prośbę. Pozdrówcie proszę moją narzeczoną Danusię, która prowadzi autobus i słucha was. Powiedzcie, że bardzo ją kocham i chciałbym, żeby usłyszała to cała Polska, napisał z pozdrowieniami Artur.
1: Pięknie, no. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Ależ mamy fajnych dżentelmenów w Polsce i fajne Danusie, jak się okazuje też.
1: Nasz autobus popołudniowy dojechał do zajezdni. Odpalamy z powrotem kurs w poniedziałek po 15, a teraz przyjmuję was Michał Hanczak w imprezce.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność.

0: 3 i zyskaj 55%, albo 4 i zyskaj aż 80%, a piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg, Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność.

0: rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie temperatura wyniesie około 19 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc niebo nie będzie całkowicie zachmurzone. Nie przewiduje się opadów, a jakość powietrza pozostanie w normie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prokuratury i pilna kontrola zlecona przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandrę Gajewską. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginął dwulatek, wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny, to po wypadku na śląskim odcinku A1 w Mekanowie. Zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca gaz z drugą przewożącą pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 415 kilometrze w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dżimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. A teraz przed nami 3. i ostatni rozdział. Koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
9: SK Sport News.
8: Sukces Polki w Paryżu po bardzo trudnym i długim boju jest awans Maji Falińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa. Przed rokiem był to najlepszy, czy tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w sobotę.
9: SK Ostrzeszów News.
10: Wasze źródle w kolejnik. Pilnie potrzebna krew, bo w krwiodawstwie w Kaliszu kurczą się zapasy tego cennego leku. Obecnie najbardziej potrzebna jest grupa 0 RH-, ARH- i BRH-. Tutaj stany są naprawdę niskie, a krew oddawać mogą osoby pełnoletnie, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. To pierwsza kobieta w Wielkopolsce, która została księdzem w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
11: Każdy jest powołany do czegoś i czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
10: Mówi nam Adriana Gabryś, a nowa wikariuszka jest żoną proboszcza.
9: Freska.
12: Freska. Freska.
9: Freska.
13: Dzięki Pirowskiemu i Pawełkowi popołudnie mieliśmy bardzo uśmiechnięte. No to niech tak zostanie także na wieczór. Wejdźmy w ten wieczór z uśmiechem. Postaram się, żeby tak właśnie było. Ale was też do tego potrzebuję. 3 po 18. Hanczak z tej strony to imprezka. Phoebe Rexha i Faithless.

BZ w Radiu SK. A tej wiosny i lata na wielu festiwalach w naszym kraju wystąpi. Być może na niektóre się wybierzecie, być może zupełnie za darmo, bo na wiele festiwali letnich będziemy mieli dla was bilety. Bądźcie czujni. To kwestia przyszłości, ale teraz w imprezę zabieram was w przeszłość. Wczoraj minęło 30 lat, odkąd uruchomiono w Polsce internet na telefon, można powiedzieć, czyli taki numer 020-21-22. Przez modem się trzeba było podłączyć. Dzwoniło się z normalnego, stacjonarnego telefonu pod ten numer. Takie dźwięki mniej więcej ten modem też wydawał. No i w ten sposób, uwaga, można było połączyć się z internetem. Część z was na pewno to pamięta, ale są pewnie wśród was też tacy po drugiej stronie głośników, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię, ale tak, nie było tak łatwo z internetem. Kiedyś łączyło się przez telefon. Wtedy zaczęły się te hasła ze strony mamy czy taty: rozłącz się, bo muszę zadzwonić do babci albo do przychodni. No bo linia telefoniczna była zajęta, ale i oczywiście kosztowało to

miliony monet, a internet był bardzo wolny. No ale tak to się wszystko zaczęło 30 lat temu. Wracamy do teraźniejszości. Dzisiaj internet każdy ma tak naprawdę wszędzie przy sobie praktycznie i dlatego zapytam was dzisiaj wieczorem, czego szukaliście dzisiaj w internecie? Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki w czwartek 21 maja. Dowiem się, czym się interesują, czym żyją słuchacze Radia SK. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. No, może ktoś się przyzna do czegoś, do czego normalnie by się nie przyznał. Zapewniam, anonimowość. Radio SK. No mogę ewentualnie komuś zmienić imię, jak ktoś będzie bardzo chciał i się wstydził powiedzieć, czego szukał dzisiaj w internecie, ale do odważnych świat należy. Nic, co ludzkie, nie jest na mocce, prawda? Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger, już teraz w imprezce.

0: Gibbs z bardzo motoryzacyjnym hitem Win na antenie Radia SK w imprezie 22 minuty po godzinie 18 i poniekąd w temacie nasza słuchaczka. Zapytałem was, czego szukaliście dzisiaj w internecie.
1: No cześć SK, ja dzisiaj przez pół dnia szukałam wentyli do TPMS i pikera czerwonego do felg, bo w weekend mam moto imprezę. Pozdrawiam serdecznie, Asia Mechasia.
0: Jakby Asia szyfrem mówiła, też mieliście takie wrażenie? No wiadomo, niektórzy się znają.

0: bo to wiedzą dokładnie, o co chodzi. Nie wszyscy muszą oczywiście i nie wszyscy szukali takich oto sprzętów, bo niektórzy, jak Paulina napisała mi na Messengerze Radiejska, szukała osteopaty. Czy to po jakimś koncercie? Bo z kolei Magdalena napisała, że była wczoraj na koncercie Shona Paula, bilety wygrała w Esce, no i że spała dzisiaj tylko 4 godziny, ale było warto, bo impreza była świetna, no a dzisiaj ma fest zakwasy, więc w sumie jakiś masażyk albo jakaś pomoc fizjologiczna by się na pewno przydała. Fizjologa, fizjoterapeuty. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No w każdym razie jakiś masaż. To ja za kilka chwil rozmasuję wasze uszy, zwłaszcza tym, którzy byli na koncercie Shona Paula i zagram jeden z jego hitów, Got to Love Ya, czyli Kancelaria. Było na koncercie? Kolejne bilety na koncerty jeszcze do wzięcia. Nawet dzisiaj będą. Radio
1: SK. Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
7: Wow.
6: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
7: Wow.
6: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
7: Wow.
6: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
8: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
9: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Być może są tacy, którzy pierwszy raz właśnie włączyli Radio SK. Witamy serdecznie w naszym gronie. Damiano Dawid zagrał, zaśpiewał, a w tym programie to gramy same hity na czasie i relaksujemy się po ciężkim dniu, czasami rozmawiając na różne tematy. Dzisiaj na przykład pytam was, czego szukaliście w internecie. Kinga?
1: A ja dzisiaj sprawdzałam sobie w internecie loty, bo chciałam śmignąć do mojego psiapsi. Tak a propos Władi, pozdrawiam cię bardzo cieplutko. No i zobaczymy, może się uda. Pozdrawiam was wszystkich i polecam spontany. Są super.
0: To prawda. I my dla tych, którzy lubią spontany, mamy akcję Odlot Ściśle Tajny i tych, którzy lubią nutkę tajemniczości. Przypominam, że to jest taka imprezka, że zabieramy was gdzieś, nie wiadomo gdzie, dowiecie się dopiero na lotnisku, ale wiadomo kiedy. Za tydzień, w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Możecie lecieć na taki fajny majowy jeszcze weekend, dobrze się bawić, no ale najpierw trzeba się zgłosić. Spontanicznie można zrobić to właśnie teraz przez naszą mobilną apkę.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: No,

0: I gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.

Sabrina i Madonna swoje imiona wypowiedziały tutaj w tym kawałku. To jest kawałek, który łączy pokolenie i udowadnia, że muzyka ma tę moc. Bring Your Love na antenie Radia SK przed godziną 19, a tymczasem Łatwo Gang chwilę odpoczął po tym bardzo długim, fantastycznym live'ie, o którym wszyscy pamiętamy, ale już zapowiedział nową akcję, która zacznie się jutro. Będzie jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać środki na leczenie 8-latka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. No i rzeczywiście ja już wiem, że jemu się to uda, że przejedzie w jedną, w drugą pewnie, zbierze kasę. Dobrze, że są na tym świecie ludzie, którzy sprawiają, że ten świat po prostu jest lepszy. Za chwilę 19, za chwilę kolejne hity, za chwilę też, mam nadzieję, poprawię komuś nastrój. Może nie zrobię takiego wyzwania jak Łatwo Gang, gdzież bym śmiał w ogóle się tu nawet porównywać, ale może komuś chociaż poprawię nastrój biletami na taco?

0: co szukają aut.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Marta Rajewska, witam. Czas na garść eskowych podpowiedzi. Zaczynamy na sportową. KPR Ostrowia walczy o brąz. Przed nami pierwszy mecz, a ten już w sobotę w Trzemka Arenie w Ostrowie. Rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk. Chcecie pokibicować ostrowskiej drużynie? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@sk.pl. W tytule podajcie hasło KPR i napiszcie, dlaczego to akurat wy macie je zdobyć.
15: Muzyką się żyje.
16: A ciekawy jestem, czy ktoś jutro zakocha się pod apteką albo pod stadionem. Jutro i w sobotę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi Taco Hemingway. Po poprzednich występach z tej trasy wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką. Ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu najważniejsza dla Was chyba wiadomość. Mam teraz dla Was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam największego fana rapera, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK. Teraz zostawcie numer telefonu. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Jutro będziemy mieć dla Was coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla Radia SK. Zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. To będzie całkiem dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, no bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren, a więcej szczegółów na sk.pl.
17: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
16: Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj co najmniej jako tako. Bilety na tako za kilka chwil do wzięcia, zgłoszenia na Messengerze, ale wcześniej zagram kilka hitów na czasie. Cztery pory roku, Wiktor Waligura się pojawi, albo Alan Walker i jego Faded. Ale na dobry początek tej godziny Tate McRae, Just Keep Watching. Ja nazywam się Hanczak, witajcie.

0: kwadrans piątek i od razu hity brzmią lepiej, prawda? Sorry, I'm here for someone else, to Benson Boone na antenie Radia SK. Za chwilę nowość od Shimzy, to będzie Fire, ale teraz to chyba będzie ogień. No ogień to na Messengerze Radia SK się dzieje, dlatego że powiedziałem, że mam bilety na taco i sporo osób się zgłosiło, nawet bym powiedział, że bardzo dużo. No to uwaga, bo teraz do kogoś z was dzwonię. Mam nadzieję, że do największego fana bądź fanki taco w tym kraju, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma na te koncerty najbliższe na PGE Narodowym. Zobaczymy, czy się uda. Czekam 5 sygnałów. Halo?
1: Halo?
0: Przecież radio, bo radio mówi w słuchawce teraz. Radio SK Michał Hanczak.
2: Przepraszam.
0: Cześć.
2: Już przyciszyłam. Cześć.
0: Czy to Maja?
2: Tak, to ja.
0: Maja, duża...
2: Mama Mai!
0: Mama Mai też. Witam serdecznie, Mamy Mai. Maja, z tego co wiem...
2: jesteśmy.
0: Dziewczyny, ale jak będziecie mnie zakrzykiwać, to ja nic nie powiem, bo się zawstydzę i się schowam w sobie.
2: No, dobra.
0: Maja, dobra, jesteś największą fanką Taco Hemingwaya, tak napisałaś, więc mam bardzo szybkie pytanie do ciebie. Jutro jest piątek. No i gdybyś miała tak się wzorować na swoim idolu i jego twórczości, to co w piątek powinnaś robić?
2: Oczywiście leżałabym w wannie.
0: Sprawdźmy.
3: W piątki leżę w wannie.
0: Tak! Bardzo dobrze! No to powiem ci tak, Maju. Jutro możesz leżeć w wannie, ale w sobotę wymyta i wypachniona meldujesz się na PGE Narodowym w Warszawie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie, więc chyba z mamą, na koncert Taco Hemingwaya! No i bardzo ładny okrzyk. No to można nalewać wody do wanny. Ale spokojnie, bo za chwilę jeszcze dobra informacja dla innych.

0: Mr. Know It All, nowy hit Teddy'ego Swimsa na antenie Radia SK, ale inny artysta na literkę T budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza tuż przed koncertami na Stadionie Narodowym. Myślę o Taco Hemingwayu. Miałem mieć dobrą wiadomość i mam. Jeżeli chcielibyście bilety na jutrzejszy koncert Taco na Narodowym, to słuchajcie nas jutro uważnie od samego rana. Śledźcie też nasze media społecznościowe, a to dlatego, że jutro od samego rana będziemy wam ostatnie bilety na ten jutrzejszy koncert rozdawać na ulicach Warszawy. Więc no, może ktoś nas złapie, może ktoś te bilety last minute dorwie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa.

0: Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: przy takich hitach jak ten można wpaść w trans, zwłaszcza jak się trochę przymknie oczy albo się siedzi w takim przyciemnionym pomieszczeniu. Ja to tak czuję przynajmniej. Hello, Iwan na antenie Radia SK w Imprestę. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie? Jestem bardzo ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki.
1: Hej, SK, mi z racji tego, że popsuł się telefon, szukałam dzisiaj telefonu. Więc pozdrawiam wszystkich, którym telefony odmówiły posłuszeństwa. Pa!
0: To Kamila, pozdrowienia. No chyba się udało znaleźć telefon, skoro udało ci się nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze Radia SK. Swoją drogą, ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj mieli tak ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy.

to Kuba i Kuba. Chodzą po balkonach, śpiewają ludziom piosenkę na tych balkonach. Zerknijcie na ich Instagram, to dowiecie się o szczegółach tej akcji. Stygnie lato przed godziną 20 na antenie Radia SK. Ja pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Ja znalazłem stronę czytoweekend.pl. Tak, jest

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I pora Ostrzeszów na czasie.
12: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Stacja Bukownica zaprasza na wyjątkowy spektakl kostiumowy Ptaki. A ten odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 14.30, oczywiście w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. To niezwykła opowieść, także warto ją obejrzeć. Zainteresowani? Szczegółowe info dostępne w necie.
13: Muzyką się żyje.
14: Maj w pełni, a co za tym idzie, każdy weekend to jakieś juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Coś o tym wiem. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w taki wielki, prawdziwy festiwal. Mowa oczywiście o Kortowiadzie i ta impreza w Olsztynie już za tydzień. Line-up pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim zobaczymy m.in. braci Kacperczyk, Jan Gigiego, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK od

Kat jest obecna na Kortowiadzie, to już w ten najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. Słuchajcie nas uważnie. Tymczasem Polish Hip Hop Festival zmienia adres. Zostaje w Płocku, ale od najbliższej edycji koncerty odbywać się będą nie na plaży nad Wisłą, a na stadionie Wisły Płock. Festiwal startuje 2 lipca, potrwa 3 dni, a w line-upie m.in. PZ Sokół czy Malik Montana. Imprezka. W czerwcu też ważna impreza dla fanów piłki nożnej, czyli Mundial. Mundialowa muzyczna propozycja już za kilka chwil na naszej antenie. Tak, tak, zagram nową Shakirę. Ale wcześniej Blackpink i Jump, a także hymn męskiego grania, czyli Nareszcie. Nareszcie czwartkowy wieczór, to już prawie piątek. Hanczak, witajcie.

0: tobie. Tabletka w imprezie w Radiu SK. Komu miałabym powiedzieć? Komu miałbym puścić nowość w Radiu SK, jak nie wam?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No, no właśnie, i pewnie ta piosenka też będzie hitem. Czy takim jak Waka Waka przed laty? No to się okaże za kilka tygodni. Shakira po raz kolejny została poproszona o to, żeby nagrać hymn mundialu. Zrobiła to razem z Burna Boyem. No i dostaliśmy Die Die. To jest tytuł tej piosenki. Jeszcze nie sprawdziłem, co dokładnie oznacza, ale po polsku brzmi świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co byście tam sobie dopowiedzieli. Die Die, mi święty spokój. Shakira i Burna Boy, nowość w imprezie.

0: ale ten chłopak ma dobry wokal. Maciej Musiałowski, znany z ekranów telewizorów i kin, tym razem prosto ze sceny, można powiedzieć. W Radiu SK Maciej Musiałowski i Flora, a na zegarkach 20:30, czwartek, to oznacza, że jutro z samego rana kolejna osoba z osobą towarzyszącą dołączy do naszej ekipy, która już niebawem uda się w nieznane, na odlot ściśle tajny. Druga edycja naszej zabawy trwa, możecie zgłosić się przez naszą apkę na smartfony.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: No i do samego końca Karolina się przedstawiła. Rzeczywiście Karolina była z nami na Cyprze. A dokąd tym razem polecicie? No właśnie, tego nie wie nikt. Naprawdę, my prowadzący nie mamy w ogóle pojęcia. My też bawimy się z wami i próbujemy zgadnąć, dokąd polecicie w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Oni też nie wiedzą dokąd. Wszystkiego wszyscy dowiedzą się na lotnisku. Jedyne co wiemy, to to, że tam, dokąd polecicie, warto zabrać kostium kąpielowy, że można płacić tam euro. Nawet jest to główna obowiązująca waluta. Nie potrzeba paszportu, no i że to miejsce słynie z pewnego suszonego owocu i że narodził się tam pewien gatunek muzyczny. Tyle wiemy. A czy coś więcej? No ja nic nie wiem, naprawdę. Mam kilka typów, jestem ciekawy, jakie wy macie. Wszystko wyjaśni się za kilka dni, ale na razie trzeba się zgłosić po swoje bilety. Apka Radia SK na smartfony. Radio SK. Za chwilę Swedish House Mafia.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

Potencjalnie to może być numer jeden jutrzejszej gorącej dwudziestki. Potential, nowość od Sombra na antenie Radia SK przed godziną 21. Wszystko w waszych rękach. Bo to wy głosujecie na sk.pl, a kolejne notowanie gorącej dwudziestki jutro od 18. Michu Sobkowski was zaprasza. A my usłyszymy się chyba po weekendzie dopiero? Na to chyba wychodzi. Hanczak, dobrego wieczoru.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Z wygraną Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. Ostrzeszów będzie świętował. Zbliżają się dni ziemi ostrzeszowskiej. A na scenie pojawią się Pektus i Ewa Farna. O, oprócz tego Machony, Blacha 2115 i Janoflex. Impreza potrwa od 19 do 28 czerwca. W programie również spotkania, warsztaty i wykłady. Szczegółowe info znajdziecie na sk.pl.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Właśnie Żudlewsko-Lejnik, zapraszam na podsumowanie dnia. Bezpłatne porady dla rodziców i nauczycieli, uruchomienie wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. W Ostrzeszowie trwa drugi etap projektu specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą. Co to w praktyce oznacza, wyjaśnia koordynator projektu Katarzyna Kokoszko-Chodejast.
2: Drugi etap projektu stwebowego trwa od 1 kwietnia do końca czerwca, czyli 3 miesiące pełne. Jest to czas, kiedy już jesteśmy po całej dokumentacji, po stworzeniu raportów, planu działań, zapoznaniu się z placówkami i w tej chwili zaczynamy już konsultacje dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników niepedagogicznych w szkołach. To są takie czasami bardziej idące w kierunku szkoleń w tematyce edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej, UDL-u w szkołach, w sposobach pracy z dzieckiem z różnorodnymi trudnościami. Także ta tematyka szkoleń wynika z tego, co my opracowaliśmy na pierwszym etapie, czyli wychodzi z potrzeb środowiska szkół objętych wsparciem. Do tego zaczynamy również na tym etapie konsultacje z rodzicami. Będziemy mieli okazję spotkać się z chętnymi rodzicami, porozmawiać o trudnościach,

0: pracowaliśmy na pierwszym etapie, czyli wychodzi z potrzeb środowiska szkół objętych wsparciem. Do tego zaczynamy również na tym etapie konsultacje z rodzicami. Będziemy mieli okazję spotkać się z chętnymi rodzicami, porozmawiać o trudzić też zewnętrznych specjalistów, dobrać sprzęt, który będzie w wypożyczalni do wsparcia rozwojowego dziecka. Oczywiście dużym wydarzeniem na tym etapie jest uruchomienie wypożyczalni. Na dzień dzisiejszy mamy już cały sprzęt zamówiony. Pierwsze paczki do nas spływają, także myślę, że w okolicach 2 tygodni, kiedy wszystko dotrze, cały sprzęt obkleimy. Także ta wypożyczalnia będzie uruchomiona. Takim śladem, że jest uruchomiona, będzie udostępnienie regulaminu oraz karty takiej umowy, którą będziemy sporządzać każdorazowo przy wypożyczaniu sprzętu. Kiedy on się pojawi na stronie internetowej, to znaczy, że jest to gotowe. Oczywiście wpisy i wszystkie informacje się w mediach społecznościowych, tutaj lokalnie wszędzie pojawią. Z tej wypożyczalni na czas trwania projektu strefowego mogą korzystać nauczyciele oraz placówki, rodzice, opiekunowie tych szkół i placówek przedszkolnych, które mamy objęte wsparciem. Natomiast jak będzie to wyglądało po zakończeniu projektu strefowego, tego jeszcze nie do końca wiemy, natomiast prawdopodobnie stref zostanie utrzymany później. Dużym też wydarzeniem będą pojawiające się już na tym etapie kampanie społeczne. Kampanie społeczne to będą nasze działania, które mają całej społeczności lokalnej przybliżyć więcej informacji o tym, czym jest edukacja włączająca, co to znaczy społeczeństwo włączające, dlatego że edukacja nie kończy się tylko na poziomie szkoły, ale również codziennym, na zakupach, w kinie, wszędzie mamy do czynienia z osobami różnymi. Jak się odnaleźć w takim społeczeństwie, to jest zadanie tej kampanii społecznej i działań, które wykonamy, ale nie chcę więcej tu mówić, dlatego że te kampanie mają być niespodziankami. To będą wydarzenia, eventy, spotkania w różnych miejscach, udostępnianie różnych materiałów informacyjnych, ale dokładnie nie chcę doprecyzować, niech to stanowi jakiś element niespodzianki.
1: Etap drugi potrwa do końca czerwca, cały projekt do marca przyszłego roku. Ostatnie deszcze uratowały sytuację w lasach, przekonują strażacy z Ostrzeszowa.
2: Na ten moment zagrożenie pożarowe w lasach jest niskie. Po długim okresie suszy u nas sytuacja uległa poprawie i ten deszcz po prostu, który ostatnio spadł, przełożył się na wzrost wilgotności ściółki, więc na tą chwilę stopień zagrożenia lasów w naszym regionie jest niski.
3: Czy nie wiem, faktury i tak trzeba uważać?
2: Tak, oczywiście apelujemy, bo pomimo takich sprzyjających warunków nadal trzeba zachować ostrożność i zasady bezpieczeństwa w lasach, bo jesteśmy

0: w lasach wzrasta.
1: Mówi rzeczniczka Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, Noemi Biel. Trzeba jednak pamiętać o tym, by w lasach zawsze zachowywać się mądrze i bezpiecznie. Puchary, znaczki, zdjęcia, kroniki i wiele więcej. Jeszcze do końca maja w bibliotece w Ostrzeszowie oglądać można jubileuszową wystawę krosów ostrzeszowskich.
2: Wystawa z okazji 60-lecia krosów ostrzeszowskich, czyli tego, co jest właściwie taką naszą dumą ostrzeszowską i takim znakiem rozpoznawalnym, naszego miasta, przygotowana przez pana Dariusza Wrzalskiego oraz ostrzeszowską bibliotekarkę, panią Dorotę Lepkę, właśnie została zainicjowana przez pana starostę, przez Stowarzyszenie Krosy Ostrzeszowskie w bibliotece, bo tutaj dosyć dużo osób się przewija, dużo osób korzysta zarówno z wypożyczalni, ale też właśnie z sali spotkań, z tej oferty kulturalnej. No i organizatorzy pomyśleli, że może rzeczywiście warto tutaj, gdzie ten dostęp do tej wystawy będzie dosyć szeroki i godzinowo, i przez 6 dni w tygodniu, bo także w soboty. Więc wystawę można zobaczyć do końca maja. Na wystawie znajdują się naprawdę prawdziwe perełki, puchary, medale, kroniki, piękne fotografie, wspomnienia, znaczki właśnie krosowe, więc wszystkie artefakty, pamiątki, to co się udało tutaj wśród Ostrzeszowian, wśród tych, którzy też startowali i byli zaangażowani przez te 60 lat w organizację krosów, to wszystko gdzieś udało nam się, pewnie nie wszystko, ale te rzeczy, do których dotarliśmy, udało się tutaj zgromadzić, pięknie przedstawić i zachęcamy może szczególnie właśnie seniorów z najmłodszym pokoleniem, aby przyjść, pokazać, opowiedzieć o tych krosach, żeby też ta pamięć, bo impreza odbywa się, ale może też niektórym umyka, aby ta pamięć o krosach i to przywiązanie do krosów, to skojarzenie Ostrzeszowa z krosami ostrzeszowskimi nie było tylko w Polsce i poza granicami Polski, ale przede wszystkim tutaj na miejscu, lokalnie.

0: sięgnąć po kolejne pieniądze. Miasto liczy na 1,5 miliona złotych rządowej dotacji na
1: modernizację, przebudowę praktycznie bieżni tartanowej na stadionie OSIR.
0: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, jeśli miasto pieniądze dostanie, wszystko gotowe będzie do końca przyszłego roku. Tymczasem Kobyla Góra dopłaci do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski o dotację można składać do końca maja w urzędzie, osobiście, pocztą albo online, a maksymalna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych. Prawie 190 osób, w tym ponad 130 dzieci, skorzystało z darmowych posiłków w Ostrzeszowie w ubiegłym roku. Wynika z danych MOPS-u. Miasto na program Posiłek w Szkole i w Domu wydało łącznie ponad 280 tysięcy złotych. To jest o blisko 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Chcecie nauczyć się czegoś nowego? Ostrzeszowskie Centrum Kultury zaprasza do pracowni artystycznych.
2: Nasze pracownie artystyczne są cały czas otwarte na nowych uczestników. Wszystko tutaj zależy od instruktora i od stadium, w jakim dana grupa jest. Rzadko zdarza się sytuacja, a myślę, że nigdy się nie zdarzy, że ktoś nie będzie mógł w ciągu roku dołączyć do tego, żeby móc się artystycznie rozwijać i edukować artystycznie. Czasami zajęcia podzielone są na pewne cykle, na przykład w pracowni fotograficznej, gdzie dobrze by było, żeby jeden cykl dobiegł końca i na przykład od nowego możemy zacząć wspólną przygodę. Także tutaj w odpowiedzi, no wszystko zależy od instruktora, ale obecnie nie widzę takiej pracowni obecnie działających, do których nie można byłoby dołączyć.
0: Mówił dyrektor Centrum Kultury w Ostrzeszowie Michał Szmal.
3: SK Ostrzeszów.
0: A my zdecydowanie zmieniamy temat. Pierwsza w Wielkopolsce kobieta ksiądz rozpoczęła posługę w Kaliszu. Adriana Gabryś została księdzem w kościele ewangelicko-augsburskim.
4: Moja droga była bardzo długa, ponieważ ja skończyłam studia teologiczne w 2001 roku. I wtedy, gdy kończyłam te studia, chciałam być związana z kościołem, pracować dla kościoła. Wtedy nie było ordynacji na prezbitera, czyli księdza, ale była ordynacja diakonacka. Diakon jest także urzędem duchownym i tak naprawdę ma uprawnienia takie same jak prezbiter, poza samodzielnym prowadzeniem parafii. Nie mógł samodzielnie prowadzić parafii. Ale wtedy ówczesna władza kościoła, gdy ja kończyłam i moje koleżanki, bo nas w ogóle na roku było 16, z czego, no teraz już nie powiem ile kobiet, ale trochę nas było. Jest tylko 4 duchownych mężczyzn, którzy wtedy kończyli. My chciałyśmy tam jeszcze parę dziewczyn, ale nie było takiej opcji, ponieważ zmieniła się sytuacja w kościele. Ówczesna władza po prostu stwierdziła, że nie. I nie było nawet tych ordynacji diakonackich przez długi, długi czas. I pierwszą kobietą, która później była na diakona ordynowana, była w tej chwili już ksiądz Izabela Sikora, którą ordynował już nowy biskup, obecny biskup naszego kościoła, ksiądz Jerzy Samiec. A później już synod jakby w 2021, tak, jesienią, przegłosował ordynację na prezbitera. No i już od tego czasu kobiety normalnie mogą być w urzędzie prezbitera, czyli księdza. Dlatego ta moja droga była długa. Ja trochę rzeczy po drodze zrobiłam, bo pierw mój mąż też jest duchownym, jest księdzem, proboszczem, zresztą administratorem tej parafii i proboszczem z wyboru parafii leszczyńskiej. Ja musiałam po przeprowadzce ze Śląska, gdzie pracowałam jako katecheta w szkołach, zmienić trochę profil swojej działalności, bo jesteśmy z malutkiej parafii, więc nie było takiej opcji. I skończyłam studia pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą ze specjalnością psychologiczno-pedagogiczną. Później kolejne studia, które były dla mnie dużym wyzwaniem, bo w zakresie zarządzania nieruchomościami uzyskałam licencję zarządcy nieruchomości i jakby, ale cały czas pracowałam w kościele, przy kościele, bo opiekowałam się nieruchomościami parafialnymi. I też angażowałam się cały czas w pracę przy parafii, bo ze względu na duże ilość obowiązków, którą ma mój mąż, otrzymałam misję kaznodziejską, liturgiczną od biskupa kościoła i też odprawiałam nabożeństwa, wspierałam go w tym. No, oprócz tego pracowałam z dziećmi, z młodzieżą, organizowałam Światowe Dni Modlitwy Kobiet, no i takie, tylko to jakby, no nie byłam wtedy jeszcze księdza. Znaczy, że będzie to sensacja, to myślałam, że trochę jakby przeszło to, bo po 2021 roku, kiedy moje koleżanki, wtedy 9 ich było, były pierwszy raz ordynowane na prezbiterów, czyli księży, myślałam, że jakby media się trochę obiły z tą

0: sytuacją, no ale jestem pierwsza w Wielkopolsce, pierwsza w naszej diecezji, bo jesteśmy diecezją pomorsko-wielkopolską. My mamy bardzo duży zasięg. Nasz biskup diecezjalny, ksiądz biskup Marcin Hinz, ma siedzibę w Sopocie. No to wywołało jakby taką lawinę wielu telefonów, pytań i tak dalej, ale myślę, że zaczęło się to od Piły, gdzie była ordynacja 25 kwietnia tego roku, ponieważ tam proboszcz tej parafii, ksiądz Tomasz Wola, zaprosił media na tą uroczystość, no i posypało się to.
1: Mówi ksiądz Adriana Gabryś, a nowa wikariuszka jest żoną proboszcza i mamą dwójki dzieci.
2: Sport w Ostrzeszowie.

0: jakby taką lawinę wielu telefonów, pytań i tak dalej, ale myślę, że zaczęło się to od Piły, gdzie była ordynacja 25 kwietnia tego roku, ponieważ tam proboszcz tej parafii, ksiądz Tomasz Wola, zaprosił media na tą uroczystość, no i posypało się to.
1: Mówi ksiądz Adriana Gabryś, a nowa wikariuszka jest żoną proboszcza i mamą dwójki dzieci.
2: Sport w Ostrzeszowie.

0: Jesteśmy tego świadomi. Gdańsk bardzo mocna drużyna, pokazała to przez całą czas ligi. Będą to bardzo ciężki mecz w sobotę, bardzo ciężki mecz we wtorek po ponad tygodniu w Gdańsku. Zobaczymy, w jakich humorach będziemy po pierwszym meczu, zobaczymy, jakich będziemy po drugim meczu. Nastawiamy się bardzo bojowo, bardzo walecznie. Wiem, że nastrajana jest bardzo mocno drużyna przez trenera, już ustawiana pod Gdańsk. Nie boimy się, ale na pewno będzie to bardzo ciężki bój, ale nie takie rzeczy już w CMK Arenie widzieliśmy. Najważniejsze, i wierzymy w to, że będą kibice nasi staną na wysokości zadania. Hala prawie sprzedana i poniosą nas do zwycięstwa, ale to jest sport. Około 16:30 w sobotę będziemy mądrzejsi.
1: A mecz w sobotę w CMK Arenie w Ostrowie o 15:00. Medialnym partnerem ostrowskich szczytornistów jest oczywiście Radio SK. Kickbokserzy znów zmierzą się na dziedzińcu Baszty Kazimierzowskiej w Ostrzeszowie. KBC Night już 6 czerwca.
2: Odbędzie się tam w zeszłym roku na dziedzińcu Baszty. Wydaje nam się, że ten teren jest akurat na tyle atrakcyjny i ten wieczór, oświetlenie i tak dalej dało nam taką atmosferę, której nie da się powtórzyć w żadnym innym miejscu. Liczymy na pogodę, bo jeśli pogoda niestety zawiedzie, będziemy musieli to zrobić na którejś z naszych hal, ale już troszkę to nie będzie ten sam klimat, także liczymy na pogodę. Podobnie jak w zeszłym roku będzie to kilka walk, kilka amatorskich, a później wiadomo, im późniejszy wieczór, tym te walki będą bardziej profesjonalne i no i oczywiście walkę wieczoru, ale nie zdradzę dzisiaj jeszcze, kto będzie głównym fighterem. Będziemy powolutku odkrywać kartę, kto i o której godzinie będzie walczył. W tym roku będzie to wydarzenie, które będzie biletowane.
1: Mówi jedna z organizatorek, Aneta Pawlarczyk-Świtoń, a w ringu zobaczymy m.in. Kevina Prymasa i Tomka Przybylskiego.
3: SK Ostrzeszów.
1: A na koniec podsumowania dnia, niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce, bo co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
4: Badania, które objęły całą Wielkopolskę i uzyskaliśmy w tych badaniach reprezentatywną próbę, w której okazało się, że generalny współczynnik wypalenia zawodowego w naszej grupie lekarzy jest umiarkowany do wysokiego. To są bardzo porażające wyniki badań, ponieważ poziom zmęczenia, poziom wyczerpania zawodowego wpływa przede wszystkim na jakość życia człowieka w ogóle, na jego relacje towarzyskie, na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie, ale również wpływa na jakość relacji z pacjentem. Zmęczony, wyczerpany pracownik pracuje mniej efektywnie, a co więcej, istnieje zwiększone ryzyko popełniania błędu. W naszych badaniach okazało się, że najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają. Żebyśmy mieli tego świadomość, cała grupa zawodowa lekarzy jest z racji pełnionej funkcji, z racji zawodu obciążona ryzykiem wypalenia zawodowego, a to obciążenie jest poważne.
1: Powiedziała nam profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami, dodaje prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca.
5: To, od czego zaczęliśmy, to pomysł na to, żeby stworzyć pracę naukową, na której moglibyśmy się merytorycznie oprzeć, i to będziemy robili, i na jej podstawie będziemy dalej edukowali nie tylko naszych lekarzy, ale także pacjentów, jak ważny jest temat wypalenia, nie tylko dla nas lekarzy, ale także dla pacjentów, no bo przecież to my leczymy, to do nas przychodzicie Państwo z pomocą. Jeżeli robimy to efektywnie, no to wtedy otrzymujecie od nas najlepszą pomoc. Jeśli chodzi o Izbę Lekarską, to będziemy kontynuowali warsztaty, które prowadziliśmy, wykłady, zajęcia. Nasza ankieta nadal jest aktywna, także my nadal zbieramy dane. My dzisiaj przedstawiliśmy pewien wycinek danych, natomiast mamy już dużo więcej tych zgłoszeń, także mamy nadzieję, że nasz obraz będzie jeszcze pełniejszy. Są też inne badania, które mówią o tym, że ponad 50% lekarzy, szczególnie młodych, jest w Polsce wypalonych. Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%, także to jest olbrzymia liczba. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo często pacjent ma właśnie do czynienia z lekarzem rezydentem. Jest to jeden z częstszych lekarzy, grup lekarzy, z którymi pacjent przychodzi ze swoimi problemami. Także jeżeli ta duża grupa ludzi, którzy leczą, mają te problemy i są mniej efektywni, no to wtedy jesteśmy w stanie też mniej pacjentów przebadać, mniej pacjentów przyjąć. No niestety system ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem specjalistyki, jest niewydolny. Także każdy lekarz, który jakiego powodu z tego systemu wypada i nie pojedzie do poradni, czy do szpitala, czy nie zostanie na oddziale, czy nie weźmie dodatkowego dyżuru, no to realnie to obniża poziom.

0: naszej opieki nad pacjentem. Tego, jak czujemy się w pracy, czy dobrze nam się pracuje, jak układają się nam nasze relacje z innymi współpracownikami, czy jesteśmy zmęczeni po pracy, czy wierzymy w siebie, czy ufamy swoim kompetencjom, jakie są zależności między poszczególnymi parametrami, czyli kiedy jestem wypoczęty, to czy podchodzę dobrze do swojej pracy, a czy kiedy jestem z drugiej strony zmęczony, to jest to pewnego rodzaju dług, którego nie jestem w stanie spłacić, bo codziennie po pracy jestem zmęczony i myślę tylko o moim zawodzie, czy może jednak dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby trochę odpocząć, no i wrócić do naszej pracy.
1: Ankieta nadal jest dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Bywa bohaterem literackim i filmowym, ale najczęściej nie gra głównej roli. Kalisz to nie tylko tło dla nocy i dni. Z tych okolic pochodzi niejaki Antoni Kosiba, a Adam Asnyk często wracał tu w swoich wierszach. O Kaliszu śpiewali i Kabaret Starszych Panów i Budka Suflera, a Wojciech Młynarski w jednym z utworów opisał także kalisko-ostrowski konflikt. Z profesorem Piotrem Łuszczykiewiczem z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu tropimy wątki kaliskie w książkach, piosenkach i nie tylko.
4: Założycielska, fundacyjna sprawa i tu właśnie problemowa z Kaliszem jest taka, że to jest miasto widmo. Znaczy, to jest miasto, które ma prehistorię i historię bardzo wczesną, nieustaloną do końca i dyskusyjną. To tak trochę jak z tych miast, nie wiem, Italo Calvino albo no takie nieistniejące miasta, tak? My mówimy o tej Kalisji wspaniałej, powołujemy się na tacyta Ptolomeusza i Pliniusza, zdaje się, że wymieniłem ich w odwrotnej kolejności. I bardzo jak Chodyński gadujemy, że ta Prona to na pewno Prosna, prawda? Ci Kalisjowie czy Helisjowie to na pewno Kalisjowie. Natomiast tak naprawdę do końca na pewno nie wiemy, więc pod tym względem Kalisz nawet nie może mieć, nie ma takiej tej prehistorii do odpoznania, bo jej nie ma najzwyczajniej, ona jest wyobrażona, zupełnie wirtualna. Możemy sobie wyobrażać takie miasto z czasów szlaku bursztynowego, z czasów przełomu mileniów, jak ono mogło mniej więcej na takim szlaku wyglądać. To jest jasne, że nie było miastem słowiańskim, nie miało żadnego wspólnego ciągu później z samym Kaliszem, ale to takie małe miasta przy intensywnie uczęszczanej drodze handlowej wyglądały w Europie dosyć podobnie, to znaczy były ciasne, stłoczone i bardzo, choć jeszcze wiele wieków do Darwina, bardzo darwinowskie pod tym względem, że słabi tam byli coraz słabsi, a silni byli coraz silniejsi. No to naprawdę była walka o byt. W każdym sensie sprytu, możliwości biologicznych czy fizycznych przeżycia to łatwe nie było. Więc możemy sobie takie miasto wyobrazić, tak? No to no nie będzie tak wyglądało jak z tej historii o Marco Polo i Kublai Khanie, ale wiemy jak wyglądało i ja nie wiem, czy bym chciał, żeby takie miasto było tym pierwowzorem współczesnego Kalisza. Natomiast bardzo ciekawa historia polityczno-historyczna wiąże się z wielkimi wykopaliskami pana architekta Krzysztofa Dąbrowskiego i z 1800-leciem Kalisza. Wtedy Janusz Teodor Dybowski, postać później znana z gigantycznego również skandalu, napisał taką książkę Gorące Wici. Ja tutaj nie jestem taki mądry, bo jej sam z siebie nie przeczytałem. Zajmował się mój doktorant, a już od dawna doktor, pan Przemysław Mańka. Napisał o Dybowskim świetną książkę, pisarz uwikłany, Janusz Teodor Dybowski. Ale chcę o tych gorących wiciach, bo tam pomysł był kapitalny. Wierzę, na czym one polegały. To tam pisze Dybowski o wynalezieniu genialnego sposobu komunikacyjnego, a więc rozpalanie takich sztafet między poszczególnymi punktami obserwacyjnymi, tam gdzie strzegli ci wojowie przed nieprzyjacielem Kalisji, tak? I te gorące wici, no nieomal jak ten dym indiański, były takim systemem, nie wiem, jak latarnie czy coś takiego, że pozwalały chronić skutecznie to miasto, ale chronić przed kim? To są lata jeszcze gomułkowskie, a zatem wiadomo, że i przed kim można chronić tych Słowian? Przed Niemcami.
5: Przed Zachodem.
4: No tak, bo inaczej für Deutschland. Więc gorący wici. Natomiast wątek jest taki, że Słowianie współpracowali z Rzymianami, co jest trudne do wyobrażenia dla architektów, dla archeologów, dla architektów też, że współpracowali z Rzymianami i właśnie ta współpraca gospodarcza i militarna

pozwalała im się chronić przed żywiołem germańskim, który tutaj napierał. Wiadomo, to jeszcze były czasy nieustalonych granic do końca przed Willy Brandtem i tak dalej, i tak dalej. A zatem książka ma wiele wymiarów. No, ona chyba miała być dla młodzieży, ale język nie bardzo się nadaje, bo ona jest trudna do czytania. Nie jest to coś, to nie jest pan samochodzik na pewno. Ale parę pomysłów tam Dybowski włożył i tak sobie wyobrażał to funkcjonowanie tego starożytnego kalisza, czy jego pierwowzorów, jego przodków, czy właśnie niebezpieczeństwo germańskie i dobra pomoc od tego rzymskiego NATO, czy jakkolwiek to nazwać dzisiaj. Koncept mi się podoba, jest szalony i same te Gorącewici są dobrym pomysłem. No, z przeczytaniem tych kilkuset stron jest większy problem, ale to już mniejsza. I podobnie jak z tą Kalisją, to jest takie, prawda, miasto nieistniejące, tak podobną sytuację mamy z początkami państwa piastowskiego. No, potrafimy się uczepić, kaliszanie, z entuzjazmem wizji tych archeologów, którzy mówią, że to był ważny gród, a może pierwszy, a może najważniejszy. Ale generalnie rzecz biorąc, tak jak się wymienia Gniezno, Giecz, Poznań, Lednice, no to Kalisza tam się raczej nie wymienia. Trzeba dużo dobrej woli, żeby stwierdzić, że to był ważny ośrodek, czy najważniejszy, jeden z ważniejszych, czy najważniejszych ośrodków piastowskich. Być może rzeczywiście to był taki, po tym rozsianiu tych grodów tak wygląda, że mógł to być taki gród strzegący tego terytorium przed tymi zakusami wrogimi z okolic Dolnego Śląska, czy Zachodu, czyli od Zachodu i od Południa. Więc dwa arcyistotne momenty w tej mitologii kaliskiej, które od razu są takim stąpaniem po cienkim locie. No to jak my się możemy czuć pewni, skoro tak to jest? To coś tam się pojawi u Gala Anonima, konflikcie braci, trochę więcej u Długosza, który pięknie nazwie Kalisz miastem głównym i przednim. I tyle. Prawda? I tyle takie szczątki, wzmianki, i to już może rodzić przypuszczenie, że Kalisz może się nigdy nie stać takim solidnym, wieloznacznym symbolem, że będzie po prostu jakąś użytkową metaforą na podorędziu, że się chce powiedzieć o mieście takim, które nie jest małe, ale duże też nie, no to się, to jest like Kalisz, prawda? I to potem pokutuje. Wielcy kronikarze, pisarze gdzieś tam przez Kalisz przejeżdżają. Niemcewicz przejeżdża dwa razy, raz jeszcze przed odwrotem wojsk napoleońskich, a potem już po klęsce, już grubo po klęsce, kilka lat ładnych po klęsce. I traktuje ten Kalisz jako taką pamiątkę historyczną, to znaczy myśli o nim pretekstowo. I to myślenie pretekstowe o Kaliszu jest właściwie najbardziej charakterystyczne dla wszystkiego. I dla prozy, i dla poezji, i dla piosenki, i dla teatru, i dla filmu. Tam jest jeszcze bardziej pretekstowy, jeżeli chodzi o film, bo został wywołany. Jeżeli chodzi o film, to Kalisz jest wyłącznie plenerem. I to jeszcze na dodatek więzienie jest plenerem, jakieś planty są plenerem. No, może to być pojedyncza ulica typu Grodzka, jak piękny był pogrzeb, ludzie płakali. Ale on nigdy nie zostaje tam, Kalisz nie gra Kalisza. A wtedy, kiedy mógłby

0: praktycznie plenerem. I to jeszcze na dodatek dzień jest plenerem, jakieś planty są plenerem. No może to być pojedyncza ulica typu Grodzka, jak piękny był pogrzeb, ludzie płakali. Ale on nigdy nie zostaje tam, on, Kalisz nie gra Kalisza, a wtedy kiedy mógłby, więc to jest dopiero paradoks. Kiedy mamy opowieść o Kaliszu i mógł być to Kalisz sfilmowany z tych uliczek jeszcze, to mamy Kazimierz. No ale to jest też ten bardzo charakterystyczny akcent związany z Kaliszem, że może nie jest za duży, może nie jest zbyt sławny i znany, ale zawsze gdzieś pojawia się taka aspiracja, ambicja, żeby grać powyżej swojej ligi, chodzić w wyższej wadze niż jest w rzeczywistości. No jak spojrzymy na to, jak on został odbudowany po zniszczeniu przez Prusaków w 1914 roku, to on został odbudowany tak, jakby miał z pół miliona. Bo przecież Kalisz przed spaleniem cała Starówka była piętro niższa.
1: Tak.
0: Tak, więc wyglądała tak, jak się jedzie, nie wiem, do Leszna, do Gniezna, do Ostrowa. Widzimy te kamienice przeważnie dwupiętrowe, tak? I wiemy, jaka jest skala miasta. 70 tysięcy, 50 tysięcy, 90 tysięcy, tak. A Kalisz ma te kamienice wywalone na półmilionowe miasto. A Ratusz to już w ogóle chyba na milionowe. Ratusz jest symbolem takich, to wszyscy mówią. Historycy o tym mówi, Maciej Błachowicz o tym mówi. Makary Górzyński, że ta odbudowa Kalisza po zniszczeniu była nieprawdopodobnie ambicjonalna. To znaczy, żeby dać sobie, Kalisza nie sobie, tak? Żeby dać sobie coś takiego godnościowego, że my tu, panie, wywalimy ten ratusz taki, jaki mógłby być, nie wiem, w Poznaniu, no, albo może przesadziłem z Poznaniem, ale w każdym razie jakimś Bydgoszczy czy gdzieś tam. I to z jednej strony trochę jest obciachowe, ale z drugiej strony jest piękne, no bo taki szlachetny snobizm to nie jest złe uczucie. To się cały czas odbija w literaturze. I właśnie te takie aspiracje i w piosence, to takie aspiracje, żebyśmy chcieli być jakby, jak śpiewał Rynkowski, będzie okropny cytat, ale tak, że jest za młody na sen, za stary na grzech, prawda?
1: To jak Buczka Suflera śpiewała, że ich piosenek słucha Kalisz i świat.
0: No o właśnie, Kalisz i świat, no to proszę, tego też nie znałem. No jednak ten Kalisz jest.
1: Tak, jest.
0: Ciekawą sytuacją jest, bo ja przeskoczyłem do zakłady, ale może powinienem jednak dwa słowa chociaż powiedzieć o XIX wieku, bo to jest arcyciekawe. Mamy dwoje poetów z Kaliszem związanych, jednego urodzonego, czyli Jasnyka, i drugą napływową, czyli Marię Konopnicką. I ich przedstawienia Kalisza są dokładnie przeciwne. To znaczy, dla Jasnyka to jest rajska kołyska, 18 najpiękniejszych lat życia, a dla Konopnickiej to jest zatrute gniazdo. I to bardzo wyraźnie widać i w wierszach Konopnickiej, które czasem mają wymiar symboliczny i są napisane i mówią o jakichś pożarach ze środka XIX wieku, a są uważane za przepowiednie tego wielkiego pożaru z 1914, zgorzałemu miastu, prawda? Ale u Jasnyka to jest takie trochę, jak we wspomnieniach Mickiewicza, ucukrowane, no takie za mgłą wspomnienia i tęsknoty. A Konopnicka, no jak w swoich nowelach, prawda, czasem wali między oczy, że to trudne miasto, że miasto, gdzie szczytne idee naprawdę czasem lądowały na bruku i bogactwo zderzało się z nieprawdopodobnym ubóstwem, widocznym wyraźnie, zwłaszcza w momentach, kiedy były pożary albo na przykład wielkie głody, tak? Takie lata, gdzie nie było plonów i miasto również na tym cierpiało. No ona w tej swojej nowelistyce właśnie pokazuje także Kalisz, który zaludniony jest nie tylko osobami światłymi, z pięknymi sukniami, ale biedotę, która nocuje w takich skrzyniach wymoszczonych łachmanami, czasem z tych pięknych sukien również, które już się zdążyły zniepięknieć, wystawianych kłopotliwych krewnych z domu, których już nie chciało się utrzymywać, więc no ja jestem jak... Jakkolwiek kocham Jasnyka i ten jego sentyment, tę mgiełkę właśnie, różową magię, mówiąc pawlikowską, jasnorzeską, to jednak Konopnicka daje po głowie mocniej. No i potrafi też być fantastycznie prześmiewcza w tych typowo kaliskich nowelach. Jedna, pamiętam, jest o służącej, która 6 razy na tydzień była pijana, kucharka, a wieczorem już całkiem nie mogła. O jakiejś dziewczynie, która chciała koniecznie wyjść za mąż, żeby ten był ten mąż, co by ją od czasu do czasu wybił, ale żeby był przy niej, i o szewcu, który szył buty dla zmarłych i miał świetny patent marketingowy, to znaczy mówił, że jeżeli nie zamówią porządnych butów u niego, to ci zmarli go będą straszyć, ich będą straszyć, tych, którzy poskąpili. A zatem taka dwoistość tych wielkich pisarzy XIX-wiecznych

0: Oczywiście tam próbują do nich dorównać, nie wiem, czy czasem Giller, czasem Chodyński, ale to nie są oczywiście talenty tej miary jak Asnyk i Konopnicka. No, XX wiek jest oczywiście literacko zdominowany przez Marię Dąbrowską i ja tutaj nie będę opowiadał, bo znawców Nocy i Dni i innych tekstów Marii Dąbrowskiej jest więcej i lepszych ode mnie. Natomiast chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, na taką otóż, że Konopnicka właściwie po tym zgruzowaniu Kalisza straciła do Kalisza trochę sentyment, to znaczy uważa, że to już nie jest jej miasto, że to miasto, które zostawiła wyjeżdżając z matką rzemiennym Dyszlem, jak to opisuje, to już nie było to, ona go nie była w stanie po tej odbudowie rozpoznać.
1: Mówimy o Dąbrowskiej.
0: Mówimy o Dąbrowskiej, oczywiście tak, cały czas mówimy o Dąbrowskiej, natomiast potrafiła, są takie utwory przypisywane Dąbrowskiej, gdzie Kalisz już nie jest tym Kalincem, powiedzmy sobie szczerze, Kaliniec to też jest, choć czasem nieźle odwzorowany topograficznie, to też jest pewna metafora, ale ona w jednym z takich krótkich utworów, który jest jej przypisywany, nazwała Kalisz wielowodami, wielowody, no, ze względu na pewnie te rozgałęzienia prosne i tak dalej, kanały i po prostu, no, mówiąc językiem współczesnej młodzieży i to takim wydelikaconym językiem, zrąbała na całego, jako takie miasto miazmatów, pustych ambicji, błota i wybojów i tak dalej, i tak dalej.
1: Stąd się wziął ten kultowy cytat, który na Złotym Rogu się pojawił, że cudnego z mojego Kalisza nigdy nie miałam zobaczyć takim, jakim był.
0: Tak, tak. I coś w tym rzeczywiście jest. Warto też powiedzieć, że to takie lubienie, nielubienie Dąbrowskiej z Kaliszem i Kalisza z Dąbrowską, ono potem owocowało rozmaitymi dziwnymi historiami jeszcze przed wojną, bo nagrodę literacką miasta Kalisza, nagrody literackie chyba w 1938 roku nie zdobyła Dąbrowska, chociaż była faworytką miasta Kalisza, prawda? Zdobył ją zupełnie inny pisarz, związany później z Krakowem, a w Kaliszu przebywający w swoim gimnazjum, który napisał taką prozę Życie trwa 4 dni.
1: Otwinowski.
0: Oczywiście, Stefan Otwinowski, który jak Schulz ten Kalisz opisuje, że oni z kolegami brodzili w tych mgłach, które z powodu wody się unosiły, jak się rozpoczynał rok szkolny, zaczynała się jesień i te mgły jak niczym chmury i oni w tych chmurach, opis jest jak Kalisz, jak Drohobycz. Ale z drugiej strony są też w Życie trwa 4 dni dramatyczne opisy, na przykład ten słynny opis Domu Starców chyba z Stawiszyńskiego, o ile ja pamiętam, gdzie on tam słyszy te modły tych chorych, umierających i jest taki obraz, jak te modły zamiast znieść się do góry, do Boga, to lądują w tym błocie, które tam zalega te ulice. Więc Otwinowski dostał tę nagrodę, a nie Dąbrowska. I to chyba, nie wiem, to jury, nie wiem, kto tam był w jury wtedy, czy jacyś znani Kaliszanie, ale chyba ta niechęć to spowodowała, bo nie bardzo sobie wyobrażam, jak można pierwszej i chyba jedynej w dwudziestoleciu między wojnem nagrody miasta Kalisza w dziedzinie literatury nie przyznać Dąbrowskiej. No to mimo wszystko trzeba trochę złośliwości. I tak to się plecie, po wojnie nie mamy chyba takich dobrych obrazów Kalisza, którymi moglibyśmy się jakoś szczególnie napawać. No dla mnie tutaj jednak pisarzem, który sporo Kaliszowi poświęcił, też go traktował z taką haslibę, prawda, trochę nienawiścią, trochę miłością, był Arkadiusz Pacholski, bo on zarazem przedstawił ten Kalisz w swoich esejach i przedstawił Kalisz w tych swoich kryminałach. W Niemże to akurat przedstawił Kalisz okresu wojny i okupacji, ale w tych kryminałach takich, których chciał napisać więcej, tam chyba wyszły dwa, no przedstawił moim zdaniem fantastycznie Kalisz epoki transformacji wczesnych lat 90. Ale nie są to wszystko takie obrazy, z których bylibyśmy specjalnie dumni i mówili: o, mój Kalisz, to jest ten Kalisz tutaj. No oczywiście pisali miło we wspomnieniach Pniewski, Tadeusz Pniewski, inni asnykowcy, no, ale wiadomo, że to są wspomnienia z lat sztubackich, jakieś takie powroty sentymentalne i nostalgiczne, to znowu jest ucukrowane i słodkie, a takich poważniejszych obrachunków z Kaliszem nie ma. Chyba najostrzejsze o Kaliszu są teksty tych pisarek komunistycznych i rewolucyjnych, tych przedwojennych, ale potem jeszcze piszących oczywiście po wojnie, i to chyba właśnie powojenne fragmenty Kalisza dotyczą, mi się o Broniewskiej czy o Karczewskiej. One to tak trochę jak naturaliści tak bardziej widzą w tym Kaliszu, widzą te robotnicze dzielnice, ten

brzuch miasta, prawda, tego lewiatana, który tych ludzi pożera, trawi i wypluwa. To już było dawno po Przedmieściu, po działalności Grupy Literackiej Przedmieście. I wiadomo, że to już jednak jest wyraźnie siedzi w tej koniunkturze PRL-owskiej, że tak można to opisać. I tak właśnie też ambicjonalnie, że tak było i z tym wyszliśmy z dwudziestolecia międzywojennego, ale tak już nie będzie. To będzie wspaniale i harmonijnie. Lud wejdzie do Śródmieścia, to oczywiście waży go Warszawie, ale że wszystko będzie piękne. No takich fragmentów, gdzie się ten kalisz pojawia w literaturze jest sporo, no bo to jednak jest spore miasto przy torach, więc czasem ktoś przejedzie, czasem ktoś wjedzie, przejedzie samochodem, będzie się musiał zatrzymać na moment, więc to są historie pełne nieporozumień. Dla mnie najzabawniejszym nieporozumieniem z Kalisza są takie pamiętniki niemieckiego oficera, chyba z okolic 1830 roku, ale wydaje mi się, że przed powstaniem listopadowym, to pewnie był jakiś 29, który jechał na wschód i zatrzymał się w Kaliszu. Najpierw powiedział, że napisał, że hotel, w którym się zatrzymał, był absolutnie podły i nie mógł znaleźć kawałka pościeli, która nie miała dziury, i że to było straszne przeżycie. A potem wybrał się na spacer do Kalisza i zachwycił się urodą kaliszanek, smagłą urodą kaliszanek, który porównywał do turczynek. Napił się kawy po turecku zrobionej oczywiście i poczuł się, jakby był na absolutnym oriencie. I tak opisał kaliszanki jako brunetki o ciemnych oprawach oczu, śniadych licach, nie zdając sobie sprawy, że odbył spacer w dzielnicy żydowskiej. Więc po prostu utożsamił tę urodę jakby z ogółem kaliszanek. Ale to taki jeden zapis cudzoziemca zdziwionego Kaliszem. Ja myślę, że mieszkańcy Polski też czasem podróżując przez Kalisz byli tym miastem zdziwieni, bo ono potrafi zdziwić. Arek Pacholski obiecywał taką prozę bardziej autobiograficzną, mocniej związaną z Kaliszem. Nie wiem, ja nawet czytał na jednym z wieczorów duży fragment, który mi się bardzo podobał. Nie wiem, co się z tym stało. No, depozytariuszem jego spadku jest biblioteka, więc być może zostały te notatki, a może je kiedyś tam zniszczył i stwierdził, że tego nie wyda. Ale to mi się bardzo podobało. To było bardzo mocno w jego życiu i w Kaliszu zakorzenione. I to mogłaby być taka panorama. No, ale na razie jej nie ma i nie będzie. Mamy rzeczy nieliterackie. Wiadomo, że literatura nie jest w tej chwili królem rozrywki. Mamy piosenki, mamy filmy, które, jak powiedziałem, filmy Kalisz jest tłem, jest plenerem najczęściej i to też wybrane te miejsca takie, gdzie łatwo jest ustawić kamerę i pewnie będzie coraz częściej, no bo szuka się plenerów, żeby były tanie i jeszcze najlepiej, żeby miasto dopłaciło do tego, żeby tam to zrobić. To nie pierwszy Woody Allen to wymyślił. Natomiast na ogół jest tylko takim jakimś dalekim fragmentem. No jest taki film z okresu socjalistycznego, który się dzieje w teatrze, jest taką polską wersją brygady Szlifierza Karchana. To jest sztuka teatralna i ona się dzieje w Kaliskim Teatrze, tylko jak już ludzie wychodzą z tego teatru, to jeżdżą tramwaje, więc no, tramwajów to u nas nie było i pewnie mimo najśmielszych pomysłów jakiejkolwiek władzy, która kiedykolwiek przyjdzie, sięgnie po nią, to raczej tramwaje się w Kaliszu nie pojawią. Może Vaporetto poprośnie, ale też wątpię. Ciekawie to wygląda w teatrze, bo w teatrze rzeczywiście mieliśmy kilka sztuk z Kaliszem związanych. To był kiedy bardzo dawno temu, jeszcze za czasów chyba Roberta Czechowskiego, to był Kalisz Raj, tak się to nazywało. Potem była ta głośna sztuka o tych niedolach kaliskich. Klęski w dziejach miasta, czyli Kaliszmar, który stał się jakimś też skrzydlatym słowem. I no, musical Prosna też w jakiejś mierze do tego nawiązuje. No więc znów Kalisz jest miejscem klęsk i ewentualnie jakiejś zbrodni niesłychanej. Natomiast taki normalny, albo rajem, czyli taki normalny nie jest nigdy. Że zawsze jest jakiś nienormalny. Zresztą ten Kalisz Raj to chyba jest odwołanie do tego tekstu z Ćmy z Wilhelmim, gdzie on prowadzi, z Romanem Wilhelmim, gdzie on prowadzi nocne rozmowy w radiu i dzwoni do jakiegoś pan Jan z Kalisza, który właśnie za poradą Wilhelmiego się przeprowadził z dużego miasta, gdzie czuł się osaczony i już chciał sobie odebrać życie i odnalazł się w Kaliszu i mówi, jak tam się pan żyje w tym Kaliszu, pyta go Wilhelmi, a on, czyli ten kreujący tej postać tego dziennikarza, on mówi,

0: wykorzystać. To jest piosenka, która się nie stała piosenką, wiersz, który się nazywa numer 42. Ten numer 42 to jest rozmiar butów. I rozmiar butów na dodatek Gałczyński sobie wymyślił damski, który jest szokujący przed wojną, prawda?
1: No tak.
0: Ten wiersz, który miał być zaśpiewany przez Foga, bo on jest Fogowi dedykowany, brzmi tak. Otóż pewien ranek modry, jakby dzieła różdżki wróżki, mąż patrzy, a tu spod kołdry, nie te giry, ale nóżki. Mąż zawoła, no je na Jowisza. Drży mi dusza oraz ciało, może od tych ziół z Kalisza tak się wszystko pozmieniało. To nie noga, super noga, ale nóżka, super nóżka. Taka noga to śpiew Foga, ach, całować te cacuszka. Ale zakończenie jest znów takie deziluzyjne. I zachwiał się przy ścianie, łzą radości łka jak rynna. Inne nogi masz, kochanie, kobieta też była inna. Więc srebrny Konstanty też się do tego przysłużył. Wiemy dlaczego, oczywiście Natalia, tak, Kaliska Natalia. Więc dzięki temu, nie chcę mówić, że też Kalisz trafia na karty literatury dzięki, nie wiem, żonom, kochankom czy familii, ale tak się też tak zdarza. To znaczy jest, powiedzmy sobie szczerze, ma potencjał na to, żeby być przede wszystkim pretekstualny. Nie gra głównej roli, gra jakieś epizody, tak przemazuje się przez te ekrany literackie i filmowe i przez te estrady piosenkarskie.
1: I nawet do Znachora.
0: No tak, się, oczywiście.
1: To dopiero jest pretekst, bo przecież Antoni Kosiba był z Kalisza.
0: Z powiatu kalickiego.
1: Z powiatu.
0: Nie wiem, czy samego Antoni Kosiba z kalickiego powiatu. Tam jest zresztą, u Dołęgi Mustowicza jest jeszcze raz ten Kalisz wspomniany. Ja tylko niestety, jak to bywa z konsumentami filmów, nie jestem pewien, czy to się znalazło w scenariuszu do kariery Nikodema Dyzmy, czy też jest to również w książce, to by trzeba było sprawdzić, bo tam któryś z danserów, pytany co wcześniej robił, mówi, że tańczył w Teatrze Muzycznym w Kaliszu. Ja próbowałem to znaleźć, czy był jakiś teatr muzyczny w Kaliszu. No były takie sceny, ale one były raczej scenami impresaryjnymi, to znaczy ktoś przyjeżdżał, coś wystawiał u rzemieślników, czy gdzieś tam wyjeżdżał, ale nie doczytałem się, to już trzeba by zapytać historyka, czy rzeczywiście był jakiś stały zespół, gdzie ten for dancer mógłby tańczyć no po prostu jako członek tej trupy, nie tylko wędrownej, ale tej właśnie zakotwiczonej na stałe w Kaliszu. Więc oczywiście Antoni Kosiba, ja się chętnie tak podpisuję, czasem sprawdzę do moich kolegów, niekoniecznie polonistów, ale literaturoznawców, podpisuję się właśnie Antoni Kosiba z Kalickiego powiatu i czekam na reakcję, czy będą wiedzieli, że to z Dołęgi Mostowicza. Pewnie znajdziemy dużo więcej takich przykładów. Wiem, że takim niesamowitym zbieraczem tych kaliskich wątków, bo one się czasem pojawiają w jakiejś powieści fantazy, w komiksach, w wielu wierszach zupełnie nieoczekiwanych jako jedna linijka na przykład. Tu zmrok zapada, chyba Wincenty Różański, a my jedziemy do Kalisza. I właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Tak? To takim zbieraczem tych drobiazgów jest Michał Chyna z Kaliskiej Biblioteki. On jeszcze kiedy mieliśmy taki kontakt, no właśnie student, nauczyciel, to się przelicytowywaliśmy rozmaitymi znalezionymi fragmentami z naszego kochanego Kalisza, który czasem potrafi, jak to mówiono, zadać bobu. Ale też bywa naprawdę piękny i tylko chyba trzeba dobrze wiedzieć, którędy chodzić, żeby on był piękny.
1: I na co patrzeć.
2: Esko Strzeszów radzi.
3: Pies to nie człowiek, więc nie traktujmy go jak dziecko czy maskotkę. To przede wszystkim drapieżnik. Apeluje i przypomina Klaudia Wawrzyniak, która od ponad 8 lat zajmuje się psim behawioryzmem. W ostatnim czasie z takich konsultacji korzysta też coraz więcej mieszkańców Ostrzeszowa i okolic. Jak się okazuje, często nieświadomie popełniamy naprawdę wiele błędów i zapominamy, że pies to pies.
4: Psi behawiorysta skupia się na szeroko pojętej terapii zwierząt towarzyszących. Oczywiście tutaj mówię w kontekście psów.

0: czy lękiem separacyjnym, to jesteśmy od tego, żeby przyjść, wytłumaczyć, pomóc, z tego wyjść krok po kroku. Ja się śmieję i zawsze tak tłumaczę ludziom, że przyjeżdżam po to, żeby pomóc psom zrozumieć ich właściciela.
1: Jak to się wydarzyło, że akurat pani droga potoczyła się w ten sposób i została pani zwierzęcym psim behawiorystą?
0: Akurat jest ciekawa historia, ponieważ po skończonych swoich studiach wyższych stwierdziłam, że nie do końca wiem, co robić. Były studia w

0: komunikacji z nimi i faktycznie łatwość w prowadzeniu tych zwierząt. Czy to były zawsze konie, psy czy koty, ta relacja między mną a tym zwierzęciem była dosyć głęboka i bym powiedziała, no jedna z takich, którą myślę, że każdy by chciał mieć, do której każdy dąży. I rzucił mimochodem, on może być została behawiorystą. I ja tak zaczęłam myśleć nad tym tematem. Myślałam, że to jest coś niedostępnego dla mnie, właśnie coś dostępnego tylko i wyłącznie dla lekarzy weterynarii czy wykształcenie weterynaryjnym ludzi. Natomiast okazało się, że można skończyć kurs roczny i to pozwala na zostanie właśnie behawiorystą zwierzęcym.
1: Okej, czy taki kurs wystarczy, żeby być behawiorystą? Czy tak naprawdę ta profesja też wymaga nieustannego doszkalania się, szkolenia?
0: Moim zdaniem niestety nie wystarczy sam kurs. Sam kurs to jest solidna dawka wiedzy, fajna podstawa do tego, żeby zacząć. Natomiast wszystkie kongresy, seminaria, webinaria, książki, przede wszystkim książki, tak? I doświadczenie, bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie ich, uczenie się tej komunikacji, bo to ono jest najważniejsze, wyłapywanie tych niuansów, bo czasami to są naprawdę mikrosekundy, gdzie pies jakiś gest wykona i my musimy wiedzieć, co on oznacza, tak? Czy to jest

0: to jest na pewno nie wystarczy do tego, żeby zostać baharyrystą.
1: Jest to niebezpieczny zawód?
0: Zdarzyły się u mnie niebezpieczne przypadki. Zostałam raz podgryziona. Troszkę przez przypadek, ponieważ podnosiłam przysmaka z ziemi i pani nie zdążyła mi jeszcze powiedzieć, że pies nie lubi, kiedy się obok niego kuca. I to była właśnie forma błędu komunikacyjnego, bo ja nie miałam o tym pojęcia, natomiast nie wydawało mi się niczym dziwnym schylić się po przysmaka, który mi upadł. I w ten sposób pies mnie zaatakował akurat w twarz. Nic poważnego się nie stało. Na całe szczęście jednak miałam dystans przez pewien czas do tej pracy. Czy to jest... I oczywiście to wiąże się z ogromnym ryzykiem. Zawsze może się coś wydarzyć. Tak, zawsze człowiek może czegoś nie powiedzieć do końca, jak jest. I okazuje się później, że mamy problem, bo pies do nas wystrzela. I my jesteśmy już teraz tak naprawdę na otwartej przestrzeni z psem, który na nas leci. I co my mamy teraz zrobić? No, uciekać? Nie. Musimy się komunikować również ciałem, żeby ten

0: w takich sytuacjach radzić.
1: To chyba nie tylko praca ze zwierzęciem, to też praca z człowiekiem.
0: Stricte praca ze człowiekiem. Stricte praca z człowiekiem, z tłumaczeniem właśnie tego całego psiego świata, z tłumaczeniem tych wszystkich zachowań, bo my personifikujemy strasznie zwierzęta, uczłowieczamy je, nadajemy im bardzo dużo ludzkich emocji i zapominamy, że pies jest psem, że jest drapieżnikiem, ma psie potrzeby, które trzeba zrealizować, bo inaczej pojawią się właśnie problemy.
1: Czyli wszystkim ubrankom i tak dalej mówimy nie?
0: Jeżeli chodzi o ubranka, żeby ubrać pieskę za księżniczkę, no ja jestem na nie

0: na grzbiecie, co uniemożliwia takie ubranko, tak? Pies też nie przepada za byciem w czymś, co ogranicza mu właśnie swobodę komunikacji, swobodę ruchów. Natomiast ubranka, jeżeli mamy, wiadomo, chorego psa, przy psa, który cierpi z powodu zimna, to jest jak najbardziej wytłumaczalne i 100% potrzebne. Natomiast ubranka tylko po to, żeby piesek ładnie wyglądał, no to trzeba się zastanowić, czy to faktycznie ma taki sens i czy to jest warte tego.
1: Czyli po prostu z głową.
0: Z głową, tak.
1: Okej, okay, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie. I wszystkich

0: prostu z głową.
1: Z głową, tak. Okej, okay, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie.

0: prostu chce się gdzieś wcisnąć kolejną osobę. Natomiast teraz już wiadomo, jest ich kilku. Jeżeli nawet nie kilkunastu, nie wiem, nie śledzę też dokładnie. Wiem, że co chwilę ktoś się nowy pojawia, więc jest też jakby większa możliwość wyboru różnych tutaj osób. Czy to jest trener, czy behawiorysta, kto różnie się też ludzie nazywają, bo tu nie chodzi o stricte behawioryzm, jakby trener psów też od tego jest. Natomiast nie narzekam, cały czas mam co robić, cały czas jakby te problemy są, pojawiają się, czy świadomość rośnie. Wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, ale tak jak mówię, cały czas coś się dzieje, więc nie ma nudy, nie narzekamy na brak pracy, przynajmniej ja nie narzekam na brak pracy, nie narzekam na nudę, bo tak naprawdę no, zapełnione kalendarze są.
1: Okej, czyli śmiało tak naprawdę możemy skonkludować, że skoro też nie jest Pani jedyną osobą w zawodzie w okolicy, na przestrzeni tych lat pojawiło się kilku nowych, Pani też ma swoich klientów, no to jednak to zapotrzebowanie cały czas chyba może nie tyle, że wzrasta, ale na pewno jest dość po prostu wysokie.
0: Tak mi się wydaje, że nawet, co jest też bardzo dobrym sygnałem, nawet czasami ludzie spotykają się zaraz po kupieniu szczeniaka z behawiorystą po to, żeby go dobrze poprowadzić. I tutaj chylę

0: robiť, jak się zachowywać, jak powoli socjalizować, bo ta socjalizacja ogólnie pojęta jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba, w zależności od właśnie charakteru psa. Ale to jest coś, co na pewno warto zrobić, na co zwrócić uwagę, czyli właśnie od tych pierwszych dni w domu już wiedzieć, w jaki sposób pracować i jak postępować z psem.
1: A skąd w ogóle tak naprawdę biorą się problemy z psami, ze zwierzętami? Czy to jest na przykład, nie wiem, kwestia złego traktowania, jakichś błędów komunikacyjnych?
0: Głównie to są właśnie błędy komunikacyjne, personifikowanie zwierząt. I tak naprawdę, być może to zabrzmi źle, ale nie traktujemy psy jak psy. Czyli traktujemy psy jak maskotki, jak przyjaciół, jak dzieci, bardzo często jak dzieci. To nie są dzieci, to nigdy nie będą dzieci, to są psy. One mają psie potrzeby, to są drapieżniki, które polują, lubią polować. Mają zapisany cały ciąg łowiecki, który się składa na namierzanie, wypatrywanie, pogoń, chwycenie, rozszarpanie, zabicie i zjedzenie. I czasami na przykład my, rzucając nieświadomie piłeczkę psu po raz 50, bo chcemy go zmęczyć, nie mamy świadomości, że tak naprawdę my tego psa wpędzamy w ten łowiecki cykl, i który nie ma swojego ani początku, ani końca, tylko ma środek, czyli tą pogoń. I mamy naładowanego psa adrenaliną, noradrenaliną, dopaminą, gotowego do działania, do rozgryzania, rozszarpywania zwierzyny. Natomiast my rzucamy piłeczkę, pies jest zmęczony fizycznie, ale głowa jest bardzo nakręcona. Tak. Widziałam psy uzależnione od rzucania piłeczki. Psy tak samo jak mamy problemy psychiczne, tak samo się uzależniają od pewnych rzeczy. Tutaj tak samo funkcjonujemy pod względem mózgu, czyli ta dopamina ma takie ogromne znaczenie. Jeżeli coś psa bardzo jara i będziemy z tego bardzo często korzystać, to on się uzależni od tego, tak jak my od telefonu, czy od telewizji, czy od czegokolwiek innego, co jest łatwo dostępne.
1: Z jakimi zwierzęcymi problemami spotyka się pani najczęściej?
0: Jeżeli chodzi o psy.
1: Jeżeli chodzi o psy,
0: to są to na pewno zachowania agresywne, nadreaktywność,

0: są takie główne problemy, z którymi się zgłaszają ludzie. Czyli faktycznie, no właśnie te zachowania agresywne gdzieś będą na piedestale.
1: Czy każdy powinien zgłosić się do behawiorysty, żyjąc w takim utopijnym świecie?
0: Jeżeli ktoś ma doświadczenie, miał wcześniej psy, chociażby za dzieciaka i rodzice świadomie prowadzili tego psa, czyli wiedzieli, co wkładać do miski, wychodzili z nim na spacery, akceptowali jego granice, bo każdy z nas ma swoje granice, to myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, chyba że czuje, tak, że chciałby coś więcej, to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś bierze pierwszego psa, to czasami nawet pierwszy raz w życiu będzie miał psa, o to mi chodzi, to nawet czasami warto spotkać się przed adopcją, czy przed kupieniem, czy odebraniem skądś tego psiaka, dlatego że mamy różne charaktery i tak jak już wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, to bardzo często zdarza się, że właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie, trochę charakterologicznie się nie dobrali, czyli faktycznie są dwoma różnymi biegunami. Tak, mamy psa reaktywnego, pełnego energii i osobę, która jest dosyć flegmatyczna, zamknięta czy lękowa. I takie połączenia się zdarzają, dlatego czasami warto świadomie wybrać psa z takim samym poziomem energii chociażby życiowej, jak my mamy. I też tak, z taką...

0: czy my chcemy kanapowca, czy my chcemy sportowca, co my planujemy, bo to jest bardzo istotne, tak? Nie dla każdego będzie border collie, nie dla każdego będzie belgijski owczarek, które są teraz bardzo modne i jest naprawdę wysyp problemów behawioralnych z tymi psami, dlatego że nie są spełnione chociażby ich właśnie potrzeby wynikające z rasy.
1: Czyli tak naprawdę pierwszą podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to świadomie wybrać rasę psa dopasowaną do naszej osobowości i charakteru.
0: Tak, najlepiej by było oczywiście, ale kierujemy się głównie wyglądem.
1: Dokładnie tak. Jak wygląda taka konsultacja? Na czym to dokładnie polega?
0: W moim przypadku ja już sobie obrałam taki tryb pracy, jest mi on po prostu najbliższy. Ja lubię spędzić trochę czasu tego klienta. Nie lubię wpaść na godzinkę, bo tak naprawdę bardzo często później, jak ta osoba się rozluźnia już w moim towarzystwie, to zaczynają wychodzić takie ciekawe smaczki. Kiedy zyskujemy zaufanie do siebie nawzajem, to właśnie później ludzie się otwierają i też widzę, że więcej są mi w stanie i szczerzej powiedzieć, a jednak ta szczerość i prawdomówność w tych kwestiach jest bardzo ważna. Wiem, że czasami się wstydzimy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nie wychodzimy z tam w ogóle na spacer, albo wstydzimy się powiedzieć, że karmimy pedigree, bo jednak przyjeżdża taka osoba i ludzie mają troszeczkę takiej zachowawczości w sobie, żeby jednak nie wypaść źle. Natomiast ja nie jestem tam po to, żeby oceniać człowieka. Ja jestem tam po to, żeby pomóc psu. Dlatego ja przyjeżdżam na takie około 3 godzinki. Trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, ale uważam, że warto, bo fajnie to się wszystko domyka. Pierwszą godziną jest zawsze taki bardzo szczegółowy wywiad. Ja dosłownie pytam o absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko, co dotyczy psa, łącznie z ilością wypitą wody w ciągu 24 godzin, więc warto taką informację sobie mieć nawet przygotowaną, tak? Ilość snu, ilość wypitej wody. Czasami uda się wyłapać jakieś początki choroby, bo też się na tym skupiam bardzo często. Zachowania lękowe czy agresywne to jest maskowanie pewnych objawów chorobowych, które są już, a których my po prostu nie dostrzegamy czy nie widzimy. Więc ta pierwsza godzina to jest wywiad, z którego ja po prostu czerpię jak najwięcej i staram się jak najwięcej informacji wyciągnąć. I też powoli już sobie obserwować psa. Czy to w zależności od tego potrzeby budować z nim relacje, czy wrzucać jakieś smaczki, czy zabawkę, tak? Czy właśnie obserwować go kątem oka cały czas, jak on się zachowuje i po prostu wyciągać z tego wnioski, bo ja bardzo dużo widzę po relacji chociażby pies-człowiek. Następną godziną tak naprawdę omawiamy sobie wszystkie punkty terapii. Mam to do siebie, że chyba czasami trochę za dużo daję zadań domowych, ale staram się ostatnio troszeczkę mniej, bo wiem, że każdy z nas ma jednak swoje życie i ten pęd życia aktualnie jest moim zdaniem kosmiczny, dlatego wiem, że żeby zostało to przepracowane, a fajnie jak zostanie wszystko przepracowane, omawiamy sobie wszystkie punkty, mówię po co i dlaczego, tłumaczę zachowania psa, skąd to się bierze, tak żeby ten człowiek wiedział dlaczego i rozumiał go, tak jak siebie rozumiemy łatwiej, tak jest nam, tak jak zrozumiemy zachowanie psa i przyczyny tego zachowania, to też nam jest łatwiej później na przykład nie denerwować się chociażby, tak, czy nie frustrować tego psa, bo na przykład to wynika z lęku, a wcześniej tego nie widzieliśmy. I następną godziną to są tak naprawdę ćwiczenia, czyli bierzemy, albo robimy trening posłuszeństwa, czyli ja najpierw pracuję z psem, a później uczę ludzi, jak prawidłowo pracować z psem, czy robimy ćwiczenia, które były w zaleceniach po prostu moich jako taki wstęp i też taka świadomość dla mnie, że no, ta osoba wie, w jaki sposób ma pracować, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my bardzo często też właśnie popełniamy takie małe błędy w stylu gestów. Tu za szybko coś zrobimy, za wolno, a to wszystko ma znaczenie. Naprawdę takie małe rzeczy, które nam się wydaje, że mogą nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. Nawet spojrzenie, postawa ciała, wszystko absolutnie w pracy z psem ma znaczenie.
1: Widziałam jakiś czas temu, że organizowała Pani coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to jest i czemu w sumie to ma służyć?
0: Tak, spacery, pomijając te najzimniejsze i najcieplejsze okresy w roku, odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie i służy to głównie, ja go pracuję na dystansach, czyli pracuję na tym, żeby emocje, najpierw pies opanował swoje emocje, a następnie później budował kompetencje społeczne. Bez znaczenia, czy to pies socjalny, czy niesocjalny, każdy pies może przyjść na taki spacer. Ja dobieram psy do grup odpowiednich, także nie jest tak, że wrzucimy agresywnego psa nagle w grupę socjalnych psów i radźcie sobie, nie, to tak nie wygląda. Dzielę spacer na części. Pierwsza część to jest w zależności od ilości emocji, które czuję spacerując psami. Wybieram albo krótszą, albo dłuższą trasę, więc idziemy, zrzucamy sobie te emocje, manipulujemy odległościami między sobą, idziemy w rządku lub obok siebie, w zależności od kompetencji społecznych psów. Później robimy sobie, rozchodzimy się na takiej polance i robimy sobie krótki trening posłuszeństwa, czy zabawę, czyli przekierowanie uwagi z psów na siebie. Bo jednak to my jesteśmy mimo wszystko, mimo że to jest spacer socjalizacyjny między psami, my powinniśmy być zawsze na pierwszym miejscu dla psa. Następnie, w zależności właśnie od tego, jaka to jest grupa, mamy albo socjalizację, taką

0: Interakcja między psami, oczywiście pod moim okiem. Czasami są grupy, że wszystkie 5 czy 6 psów biega luźno i to są najfajniejsze grupy, bo wtedy też najwięcej zyskują. A czasami mamy grupy, gdzie tylko 2-3 psy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, bo reszta nie jest gotowa. I tak naprawdę to ja po to tam jestem, że właśnie, żeby te psy przygotowywać do tej interakcji, uczyć ich tego spokoju, bo ten spokój, te emocje są najważniejsze. Czyli nie z rozszczekanym, naładowanym psem hej do przodu, który chce się przywitać, mamy podejść, bo to nie na tym polega. Raczej opanuj się, spójrz na mnie, skup się, wtedy do niego podejdziemy. I na tym polegają te spacery, czym pracujemy po prostu nad emocjami. Kończymy to zazwyczaj taką sesją tak zwanego nic nie robienia. To się wszyscy śmieją, że na to wszyscy czekają. Czyli psy uczą się odpoczywać obok siebie i nic nie robić. Bo zazwyczaj to jak wychodzimy na spacer, to my co idziemy, tak? Tu pies, tu samochód, tutaj człowiek, tu cały czas się coś dzieje. I te psy też są przebodźcowane, my też jesteśmy przebodźcowani. I psy tak samo jak my są przebodźcowane i każdy z nas chce po prostu czasami pobyć. I ja uczę, to myślę, że to jest takie clue tych spacerów i to tak bardzo dużo daje, że te psy już zmęczone, no bo są zmęczone po tej godzinie prawie, siadają i robimy sobie jakieś rzucie, wylizywanie w grupie, wszyscy się śmiejemy, żartujemy, z nas też wszystko schodzi i widać po psach po prostu, jak fajnie to na nie działa, bo taka nauka spokoju i tego, że nie zawsze drugi pies oznacza coś, to też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście takiego życia z psem na przykład w mieście.
1: Czy mogłaby Pani podpowiedzieć kilka wskazówek, kilka kwestii, co my jako właściciele możemy zrobić bez takiej specjalistycznej wiedzy, żeby nie skrzywdzić naszych zwierząt, naszych psów?
0: Myślę, że tutaj zawsze lubię o tym powiedzieć. Myślę, że to bardzo cenne pytanie, ponieważ

Mieć świadomość, czym są sygnały uspokajające. Psia komunikacja składa się na sygnały uspokajające, sygnały grożące i gryzienie. Czyli mamy taką, powiedzmy, trzystopniową skalę komunikacji. I jak to się dzieje, że pies gryzie? No, pies używa sygnałów uspokajających, ale powiedzmy, my nie widzimy, my nawet nie wiemy, że to jest sygnał uspokajający, my tego nie rozumiemy po prostu. Więc jest zmuszony do użycia sygnału grożenia, no bo nie słyszymy tego sygnału uspokajającego. I on wtedy jest zmuszony, tak jak mówię, do użycia sygnału grożenia, czyli pokazania zęba, tak, podlecenia do nogawki, warknięcia na nas, czy kłapnięcia zębami, to są sygnały grożenia. No i my zazwyczaj już wtedy mówimy, aha, okej, okay, to znaczy, że nie. Ale są i ludzie, którzy no nie respektują dalej tego, tak, sobie żartują z tego, o, jaki tam, no naprawdę nie będę teraz przytaczać przykładów, ale są, zdarzają się przypadki no, ignorowania nawet tego sygnału zastraszania. No i wtedy pies co robi? Posuwa się do ostateczności, czyli do sygnału gryzienia. I niestety, uczenie przyczynowo-skutkowe, tak, to działa najlepiej u psa, jeżeli w kontekście psiego treningu i w ogóle psiego życia. Wygląda to tak, że skoro no, nikt nie słucha moich sygnałów uspokajających, nikt nie słucha moich sygnałów grożenia, ale jak ugryzłem, to od razu się obiekt oddalił, obiekt, który teoretycznie był dla mnie zagrożeniem. Ja wcześniej mówiłam, że potrzebuję przestrzeni, mówiłam, że nie chcę tego, co się dzieje, że to wszystko mnie przerasta. Nikt tego nie słuchał, ale jak ugryzłem, no to oddalił się, tak? Ten osobnik to coś, bez znaczenia, co to jest. I pies w ten sposób staje się, ja mówię tutaj właśnie w cudzysłowie, agresywny. Czyli został zmuszony wcześniej do takiej, a nie innej formy komunikacji, bo ona po prostu przynosiła mu skutek. A jak coś przynosi skutek, to ja nie będę próbował więcej wcześniejszych sygnałów, bo po co, skoro one nigdy nie działały. Dlatego uczmy się sygnałów uspokajających, bo sygnałem uspokajającym jest już odwrócenie głowy, odwrócenie oczu, pokazanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się, to jest tak zwane otrzepanie się z nadmiaru emocji, tak? Slow motion, czyli takie powolne chodzenie. Siadanie tyłem, czy siadanie bokiem do nas, to też jest taki sygnał. Chcę być na przykład blisko, ale nie chcę być w kontakcie dotykany, w kontakcie z tobą. Blisko jestem, mi wystarczy. Tych sygnałów jest naprawdę 50. Tutaj możemy wymieniać ich, wymieniłam najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy znali te, tak? Czyli właśnie odwracanie głowy, odwracanie oczu, pokazywanie białek oczu, ziewanie, ziajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się. Jeszcze możemy sobie dodać czasami, to jest akurat to ma dwojakie znaczenie, ale jest takie tak zwany flirt, upadanie na przednią łapę z tyłkiem w górze. I to jest albo zaproszenie do zabawy, albo rozładowanie napięcia. Tak, mamy nadmierną wokalizację, to też jest sygnał stresu. Hiperczujność, hiperaktywność, to też jest nadmiar stresu. Nie istnieje coś takiego, jak bo mój pies tak ma, bo on lubi dużo biegać, on jest ciągle w ruchu. Nie, psy śpią 16 godzin na dobę i to jest norma. Pies nie może być reaktywny. Tak samo jak ludzie z ADHD, takim przysłowiowym ADHD, są uważani za wiadomo, tak, lekkowodliwych, no to tak samo to jest choroba. U psów to też jest w jakiś sposób choroba. Czy tam sygnał do tego, że to może się później... Jakby, ja zawsze mówię tak, jeżeli pies nie panuje nad swoimi emocjami, bez względu na to, w którą stronę idą. Czy to jest lękowość, czy to jest radość, czy to jest właśnie jakakolwiek forma agresji, to nie panuje, raczej bardzo szybko się jest po prostu w każdą stronę rozstroić, tak? Czyli jeżeli mamy psa, który się bardzo boi, to on bardzo szybko też może stać się agresywny. I może też bardzo się cieszyć, ale tak nad wyraz, tak? Że to idzie w jakieś ekstatyczne emocje. Nigdy za dużo emocji to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o psa. My powinniśmy wymagać od psa tego, żeby on był stabilny. Czyli żeby... Tylko musimy być najpierw sami stabilni. Ale to też jest druga rzecz. Ale faktycznie no, tego wymagam przynajmniej od swoich psów i widzę w tym no, naprawdę fajne efekty. Także jeżeli się nakręcamy, mówimy stop, nie ma zabawy przez 20 minut, pół godziny. Zabawa trwa 5 minut. A wykorzystajmy tą zabawę do czegoś, na czym nam zależy. Czyli na przykład do treningu posłuszeństwa. Wplećmy to w trening posłuszeństwa. Albo bawmy się chwilę po treningu posłuszeństwa, jeżeli pies uwielbia tą piłeczkę. Nie rzucajmy tego 20 razy, ale powiedzmy rzućmy raz. Powiedzmy chodź, siad, zostań. Okej, okay, rzućmy drugi raz. Nie nakręcajmy tego psa do takich emocji, żeby on sobie sam nie mógł z nim poradzić, bo to jest najgorsze. Myślę, że sami doświadczyliśmy, każdy z nas pewnie doświadczył, czy tam jakichś stanów ekstatycznych, czy właśnie depresyjnych i wiemy, że to nie jest przyjemne. To później to wszystko wraca, ciężko się jest uregulować, tak? Jesteśmy rozchwiani, nie wiemy, co się wydarzyło. Z psem jest identycznie, tylko że taka jest różnica, że to my prowadzimy psa, tak? My mamy ten większy rozumek i więcej powinniśmy wiedzieć na temat tego,
jak to powinno wyglądać i my jesteśmy od tego, żeby te granice trzymać i my powinniśmy być takim przewodnikiem, ostoją, poczuciem bezpieczeństwa dla psa, tak? A poczucie bezpieczeństwa to są jasno wyznaczone granice, czyli dotąd, nie dalej. Czyli komenda nie wolno i komenda super pies. Podstawa, podstawa. Siad, zostań. To też jest dla mnie podstawa. Takie, żeby pies po prostu potrafił w tej naszej codzienności się komunikować. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo często jest tak, że na przykład wymaga

znaczy dla psa to wszystko, tak? Nasza mowa dla psa to jest jak dla nas szczekanie. On, dopóki my tego nie nauczymy, on nie wie, co my mówimy. Pies się uczy w ciągu całego swojego życia, to różne są źródła, różnie mówią, ale powiedzmy uśredniając, że około 30 pojedynczych słów. Natomiast wyrażeń, zwrotów, zdań nie rozumie w ogóle. Rozumie bardziej pojedyncze słowo. Wiadomo, że nie wolno, zrozumie. Natomiast nie, chodź tu, zostaw, przestań, odejdź, nie. To już jest za dużo, to już jest taki chaos. Proste, czytelne komunikaty. I jeszcze mało tego, znając komunikację psią, my też możemy komunikować się po psiemu. Czyli odwrócić głowę, odwrócić oczy, zamknąć te oczy, przymknąć, mrugnąć do tego psa czy do kota, to jest koci pocałunek, uspokoić go, tak? Czyli nie wysyłać sygnałów grożących.

0: Podchodzi do nas po prostu randomowa osoba z ulicy i zaczyna głaskać nas po głowie. Czy my chcemy tego? No dla mnie nie. Ja już się czuję niekomfortowo myśląc o tym, że ktoś narusza moją granicę, moją przestrzeń. Natomiast jakiś słodki piesek, już mamy tą rękę wyciągniętą. Po pierwsze, pies nie lubi głaskania po głowie, dlatego że nie kontroluje ruchów ręki i nie wie, gdzie ona się znajduje, a szczególnie od obcej osoby. To już w ogóle jest zabronione. Po drugie, podchodzimy frontalnie. Pies idąc frontalnie, psy idąc frontalnie na siebie, wysyłają sobie sygnał grożący, więc tego też nie robimy. Nie frontalnie. Jeżeli idziemy frontalnie, odwróćmy głowę. Nie wpatrujmy się w tego psa, bo kolejne wpatrywanie się to też jest sygnał grożący. Idąc wprost, wpatrując się, mówimy, my idziemy teraz walczyć, my będziemy walczyć, my idziemy na wojnę, my nie będziemy się teraz przytulać i głaskać. Przynajmniej pies to tak rozumie. I jeszcze na końcu się nad nim pochylamy, czyli zabieramy mu tą przestrzeń, a jest nas na przykład na smyczy, więc ma ograniczoną swobodę ruchów. No i takie zdziwienie później, że on wysłał milion sygnałów uspokajających, no i w końcu dziabno, tak, tą rękę, bo jego granice zostały przekroczone, bo mówił, że tego nie chce, ale nikt go nie słuchał po prostu.
1: Czyli tak naprawdę umiejętność odczytywania tych sygnałów jest po prostu podstawą naszego zdrowej naszej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, uważam, że każdy powinien sygnały znać. Absolutnie każdy.
2: Mówi behawiorystka Klaudia Wawrzyniak. Pamiętajmy, że w relacji pies-właściciel to my musimy stawiać granice, tak by nasze czworonogi nie weszły nam na głowę.
3: SK Ostrzeszów.

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie. Radio
1: SK. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: panie, kiedy znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę.